0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!

0: autopromocja.
1: Are you ready to the darkness? This is Jurgen from 69 Eyes.
2: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
6: Gotycki, zimna fala, synthpop, gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

czy

Już prawie 4 minuty po godzinie 7, co oznacza, że rozpoczynamy Głowę do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry słuchacze, dzień dobry Lublin. Słyszymy się standardowo do godziny 10. No i czas rozkręcić ten poranek. Budzimy się mocnym brzmieniem od Judas Priest.

12 minut po godzinie 7. Chciałam was, drodzy słuchacze, zapytać po pierwsze, czy jesteście wyspani, a po drugie, co się chyba z tym łączy, czy mundialujecie? A jeśli tak, no to jak sobie radzicie z tymi nocnymi meczami? Wczoraj chociażby starcie Anglia-Chorwacja. Niektórzy już śpiewali, że it's coming home. No ale może poczekajmy jeszcze troszkę. Za to wyświetlił mi się wpis bardzo śmieszny dla mnie na Facebooku, że Pickford, bramkarz Anglii, uwaga, tutaj opis, wygląda jakby miał zaraz zamówić Oasis Wonderwall na karaoke w Krakowie. O gustach się niby nie dyskutuje, jak to się mówi. No ale co jeśli Pickford woli Blera?

20 minut po godzinie 7 na zegarach, no więc to czas najwyższy zajrzeć do lokalnej prasy. Zaczynamy od Kuriera Lubelskiego, w którym piszą: z Domu Kultury Kolejarzy został już tylko gruz. I nadchodzi nowe Centrum Sztuki. Gmach dawnego Domu Kultury Kolejarza praktycznie zniknął z powierzchni ziemi, został wyburzony, a w jego miejsce stanie właśnie Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży. Ma być gotowe w 2028 roku, a jego budowa pochłonie prawie 74 milionów złotych. Więc jeśli jesteście zainteresowani losami tego nowego Centrum Sztuki, no to odsyłam po więcej informacji do artykułu na Kurierze, a za to na stronie Lublin 112 pisze o tym, że radni proponują strefy legalnego spożywania alkoholu w Lublinie. Jest interpelacja do prezydenta Lublina. No i właśnie radni Marcin Jakubczyk i Radosław Skrzetuski apelują o stworzenie stref legalnego spożywania alkoholu, argumentując, że obecne przepisy są zbyt restrykcyjne. I jeśli by wprowadzić te takie strefy, no to mogłoby to zwiększyć atrakcyjność miasta zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających Lublin turystów. W interpelacji też wskazali, że Lublin posiada potencjał akademicki, gospodarczy i turystyczny, no a jego przestrzeń publiczna powinna być dostępna dla różnych form spędzania czasu wolnego. Ciekawy projekt. To jeden jest tylko z wielu argumentów tych panów. Więcej przeczytacie na stronie Lublin 112.

0: pół do ósmej dochodzi na zegarach, no więc sprawdzamy sobie, gdzie czają się korki na ulicach Lublina. Korek na pewno w okolicach Placu Bychawskiego pod tunelem, czy na Wolskiej i Fabrycznej. Powoli ruch zagęszcza się też na Głębokiej, na Alejach Racławickich, czy na Tysiąclecia. Spory ruch też w okolicy Wieniawskiej, Krakowskiego Przedmieścia, czy Dolnej 3 Maja. No i standardowo też stoi Jaczewskiego i Obywatelska. To by było na tyle z tych większych zatorów. Przypominam, że możecie wysyłać Wasze informacje drogowe pod numer 515-515-982 o korkach czy wypadkach, które aktualnie widzicie, a my przekażemy te informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna już jutro o godzinie 19. Kuba Pasieczny, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.

23 minuty do 8. Przed chwilą sprawdzaliśmy sobie korki, ale muszę dodać jakże ważną informację. Jak się okazuje, nie jest tak spokojnie na ulicach Lublina, bo zdarzył się wypadek dokładnie na ulicy Jana Pawła II w rejonie skrzyżowania z Armii Krajowej. Zdarzyły się tam dwa auta. Także jeśli jedziecie od Węglina w stronę miasta, czy też od Alei Kraśnickiej przez Rondo Kowcza, ale myślę, że od Węglina tam może być gorsza sytuacja, to nieuniknione właśnie, że utkniecie w korku, bo też wyłączony jest pas prowadzący w stronę Filaretów.

Strachy na Lechy na 98,2 FM. I jeśli jesteście bez śniadania, no to niestety muszę zrobić wam smaka, bo w sobotę świętujemy w Lublinie Dzień Cebularza, ale można świętować już od jutra, nie trzeba czekać do weekendu. Główne wydarzenia odbędą się mimo wszystko też w sobotę na placu po farze. Organizatorzy przygotowali różne atrakcje dla najmłodszych, ale też i dla dorosłych miłośników tego jakże naszego lubelskiego przysmaku. W programie znalazły się na przykład warsztaty kulinarne, jakieś różne spacery tematyczne, konkursy, gra miejska, jakiś taki widowiskowy mapping wyświetlany na Bramie Krakowskiej, bo słuchajcie, Brama Krakowska zamieni się w wielkiego cebularza. No ale co najważniejsze, będą też degustacje. No ja nie powiem, ale zgodniałam.

Pozostało już tylko 8 minut do godziny 8 w waszych głośnikach Organek i wiosna, no i wiosna powoli nam się kończy. Kończy też nam się pierwsza godzina Głowy do Góry, ale jeszcze na koniec małe ogłoszenia parafialne. Po pierwsze, co najważniejsze, że dzisiejsza scena w centrum się niestety nie odbędzie. Zobaczymy się dopiero na koncercie w październiku. Po drugie, zachęcam was do słuchania porannej rozmowy o godzinie 8.10, która dzisiaj na sportowo i na którą zapraszam w imieniu Ignacego Chodowskiego. No a już za moment za to słyszymy się w wydarzeniach.

0: Godzina 8 na zegarach, a więc to oznacza, że czas na wydarzenia.
1: Tysiące pracowników ZUS wzięło udział we wczorajszym strajku. O tym za chwilę. Powiemy też o piknikach edukacyjnych oraz powrocie prawdziwego klasyka.
0: Wydarzenie przygotował i przedstawi Mikołaj Borowiec.
1: W ZUS trwa walka o wyższe pensje. Kolejny etap sporu będzie zależał od głosów pracowników. Jak przekazała Związkowa Alternatywa, ponad 26 tysięcy pracowników ZUS wzięło udział we wczorajszym strajku ostrzegawczym. Oznacza to frekwencję na poziomie blisko 73% wśród osób obecnych tego dnia w pracy. W proteście uczestniczyło około 60% wszystkich zatrudnionych w zakładzie. Równocześnie rozpoczęło się referendum strajkowe, które potrwa do 6 lipca. Pracownicy głosują nad poparciem dla strajku, którego głównym postulatem jest podwyżka wynagrodzeń zasadniczych o 1200 zł brutto. Jeśli referendum będzie ważne i zakończy się sukcesem, pracownicy ZUS mogą w połowie lipca rozpocząć strajk właściwy. W weekend cała Polska przystąpi do szkolenia. Miasto przygotowało zestaw praktycznych działań w celu uniknięcia zagrożenia. W tę sobotę w całej Polsce zaplanowane są pikniki edukacyjne organizowane w ramach programu Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Odbędą się one jednocześnie w 40 miejscowościach w regionie.
2: Zależy nam na tym, aby oprócz tego, że każdy mieszkaniec dostał poradę bezpieczeństwa, aby można było podstawowe umiejętności, to najważniejsze, przenieść na poziom praktyczny. Będziemy chcieli, aby to był również początek bardzo szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej, również we współpracy ze szkołami, z różnego rodzaju placówkami kulturalnymi, edukacyjnymi, tak aby do każdego obywatela z tymi najważniejszymi umiejętnościami dotrzeć.
1: Mówi Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski. Wydarzenia rozpoczną się między godziną 11 a 14. Uczestnicy dowiedzą się, jak używać defibrylatora, czy jak ratować życie innej osobie. Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny, w ramach którego wdrażane są przepisy ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zabytkowy Ikarus wraca na ulicę Lublina. Niedługo ruszają wakacyjne przejazdy z przewodnikiem. Kursy będą odbywać się w każdą sobotę od 4 lipca do 29 sierpnia o godzinie 15 i 16. Podczas przejazdów pasażerom towarzyszyć będzie przewodnik, który opowie o historii i ciekawostkach związanych z Lublinem oraz miejscami na trasie. Cena biletów wynosi 39 zł. Można je kupić stacjonarnie w Centrum Inspiracji Turystycznej lub online, przy czym ich liczba jest ograniczona do 35 miejsc na kurs. Projekt Poznaj Lublin realizowany jest przez lokalną organizację turystyczną Metropolia Lublin oraz MPK Lublin i uzupełnia program Poznaj Lublin z przewodnikiem. 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radio Centrum. Gościem Ignacego Chodowskiego będzie trener przygotowania motorycznego PGE MKS Elwold Lublin, Konrad Szczochucki, który podsumuje ostatni sezon wicemistrzyń Polski oraz opowie o planach na kolejne lata swojej pracy.
0: A my zaglądamy sobie do sytuacji pogodowej za naszymi oknami. Odczuwalna temperatura to na razie 10 stopni, chociaż podwyższy się ona do 24. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest korzystny.
3: Reklama.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
3: Reklama.
10: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry ponownie, Emilia Bukowska przy mikrofonie. Wysłuchacie Głowę do Góry w Akademickim Radiu Centrum, w której próbujemy się obudzić po tych jakże ciężkich mundialowych nocach, a pomoże nam w tym Skillet Awake and Alive już teraz.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Moim dzisiejszym gościem jest Konrad Szczukocki, trener przygotowania motorycznego PGE MKS-u Elwold Lublin, twórca bardzo ciekawego wydarzenia, które nosi nazwę Handball Performance. O tym również dzisiaj porozmawiamy, ale najpierw chciałbym cię zapytać, czy ty już zdążyłeś odpocząć po tym intensywnym sezonie z PGE MKS-em Elwold Lublin?
2: Cześć, dziękuję za zaproszenie przede wszystkim ponowne. Odpowiadając na pytanie, no taka jest rola trochę trenera przygotowania motorycznego, że nie za bardzo jest czas na odpoczynek, bo jak kończy się sezon, no to już trzeba myśleć o tym, co wydarzy się w następnym i kiedy się wydarzy. Też w tym sezonie mieliśmy sporo takich i większych, ale też sporo takich drobnych urazów, które też trzeba uporządkować, żeby mieć pewność, że jak wejdziemy w okres przygotowań, nawet tych indywidualnych już gdzieś tam pod koniec czerwca, no to żeby te zawodniczki były w zdrowiu, żeby mogły po prostu się podjąć tego zadania. No więc ta praca, no tak naprawdę w momencie, kiedy sezon się kończy, no to zaczyna się już praca pod kątem kolejnego sezonu.
1: Czyli mówiąc o tym, że planujesz już następne kroki w przygotowaniu zawodniczek, czyli zostajesz w Lublinie na następny sezon, możesz to zdradzić, czy...
2: Tak, pytałem prezesa, czy mogę się podzielić tą informacją i tak, podpisaliśmy dosłownie kilka dni temu kontrakt na kolejne dwa sezony, to pewnie też niebawem zostanie przez klub ogłoszone. No jest to dla mnie jakieś wyzwanie, ja przyszedłem tutaj, żeby zdobyć złoty medal i kilka innych rzeczy jeszcze powygrywać, do tej pory się to nie wydarzyło, no i jak to mówią, do trzech razy sztuka, mam nadzieję, że w tym sezonie, ale też w kolejnym zaczniemy te sukcesy takie już czysto sportowe odnosić.
1: Pod kątem właśnie tych kontuzji, ile tych kontuzji można było uniknąć? Wiem, że patrząc na to, jakie kontuzje na przykład odnosiła Magda Więckowska i tak dalej, to raczej wynikały one z brutalnej gry przeciwniczek, ale jeśli już idziemy dalej, to wydaje mi się, że właśnie te kontuzje mimo wszystko nie wynikały z waszej złej pracy, tylko raczej właśnie no, z nieszczęśliwych wypadków często.
2: Ja mam tak, że staram się zawsze krytycznie, czasami za bardzo patrzeć na swój zawód i na tę pracę, jaką my wykonujemy w sztabie. No i zawsze sobie analizując ten sezon, staram się wyciągnąć jakieś takie rzeczy, tak jak powiedziałeś, czy czegoś faktycznie mogliśmy uniknąć. No i tak to w sporcie jest, że na pewno coś moglibyśmy zrobić lepiej, no bo gdybyśmy uważali, że wszystko zrobiliśmy dobrze, no to bez sensu byłoby dalej pracować. I tak samo jest też pod kątem urazów. Myślę, że treningowo pracowaliśmy dobrze. Myślę, że to też pokazuje to, jak graliśmy do końca, mimo że tych urazów mieliśmy sporo. Dużo z tych urazów, tak jak powiedziałeś, no to są takie urazy mechaniczne, czy Szymoneta Planeta chociażby, tak jak powiedziałeś, też Magda Więckowska, no to są rzeczy, których nie da się uniknąć. Są też rzeczy takie jak Maria Moloni, która praktycznie co mecz dostawała MVP, miała dużo tego czasu boiskowego. No i gdzieś tam, powiedzmy, w dwóch trzecich sezonu odezwał się taki uraz, który gdzieś tam miała jeszcze poprzednio. Czy tego można uniknąć? Jeśli ktoś by znalazł na to receptę, to pewnie był najlepiej zarabiającą osobą w sporcie na całym świecie, ale myślę, że wspólnie pracą całego sztabu, też budowaniem tego etosu pracy takiego, żeby wszyscy wiedzieli, z czym ten sport się je i żeby byli jak najbardziej profesjonalni, mam na myśli też zawodniczki, no to może nie jesteśmy w stanie do końca tych kontuzji uniknąć, ale na pewno możemy się zbliżać do tego, żeby było ich jak najmniej. Tego pecha też trochę było, no nie ma co ukrywać. Mam nadzieję, że szczęście się trochę bardziej do nas uśmiechnie w następnym sezonie, ale też krótko podsumowując, bo trochę się rozgadałem, no ja na pewno też pierwsze co robię po czymś takim, to analizuję po prostu, co ja z perspektywy trenera przygotowania motorycznego mogłem zrobić lepiej, żeby jakieś tam rzeczy się nie wydarzyły.
1: Praca na najwyższym poziomie to oprócz zdobywania coraz większego doświadczenia, to też moment już na to, żeby się tym doświadczeniem dzielić i chciałbym tak gładko przejść do kolejnego tematu, który chciałbym z tobą poruszyć, czyli właśnie kolejna edycja twojego autorskiego projektu Handball Performance. Na co właśnie uczestnicy mogą w tym roku liczyć, czy jakieś nowe rzeczy w porównaniu z poprzednią edycją będą właśnie się odbywały na tej konferencji?
2: Na pewno jeśli chodzi o taką największą zmianę, to lokalizacja. W tym roku konferencja odbędzie się w Teatrze Miejskim w Piotrkowie Trybunalskim, więc myślę, że to całkiem atrakcyjna taka aranżacja całego tego wydarzenia. W związku z tym planuję większą ilość uczestników. Ona cały czas sukcesywnie rośnie. Będąc szczerym, nie do końca jest to tak, jak oczekiwałem na początku. Tego efektu wow, aż takiego, jak myślałem, jakiego się spodziewałem, nie było, ale dalej mam już więcej uczestników niż w poprzednim roku i ta ilość rośnie systematycznie. To, co będzie jeszcze nowego, to na pewno dłuższy czas trwania. W tamtym roku zaczynaliśmy gdzieś tam w sobotę po południu, żeby też ograniczyć przede wszystkim uczestnikom koszty i podróży, transportu i noclegu, ale też, żeby pozwolić sobie na tą trochę atrakcyjniejszą cenę, jeśli chodzi o to pierwsze wydarzenie. W tym roku już działamy pełne dwa dni, więc też będzie duża ilość prelegentów, bo jest zaplanowanych 14 wykładowców, więc to jest coś takiego, co myślę w takich konferencjach typowo specyficznych dla dyscypliny raczej się nie pojawia często.
1: Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że celem Handball Performance jest przede wszystkim właśnie szkolenie i uświadomienie ludzi pracujących przy piłce ręcznej tego, jak pracować właśnie głównie nad motoryką w tym sporcie. Odświeżałem sobie zapis naszej ostatniej rozmowy i mówiłeś o tym, że jeszcze tych trenerów dostosowanych właśnie do tej dyscypliny jest stosunkowo mało, patrząc na to, jak wygląda to na przykład w siatkówce czy w piłce nożnej. Czy przez ten rok uważasz, że na przykład na mapie takiej trenerów było jakieś ciekawe albo parę ciekawych nazwisk? Poznałeś kogoś, kto na przykład ciebie zainspirował albo kto na przykład przekonał się po tej poprzedniej konferencji do tego, żeby dołączyć do jakiegoś klubu?
2: Wiesz co, na pewno można zauważyć w Superlidze Kobiet, że tych trenerów przygotowania fizycznego jest więcej. No mamy też osoby z zagranicy. W Piotrkowie Trybunalskim Stefan Ciuntu też będzie jednym z prelegentów konferencji. Jest też Boris w Gnieźnie, więc też no, widzę, że są też ludzie z zagranicy, którzy wchodzą do tej profesji. Kluby coraz bardziej na to stawiają. W Superlidze Mężczyzn też zaczyna to występować. No też często ciężko mi teraz też z perspektywy całego sezonu ocenić, no bo nie jestem tak mocno teraz w Superlidze Mężczyzn. Ale tak, da się zauważyć to, że te zespoły się profesjonalizują, a to, że Orlen Superliga zostało oficjalnym partnerem rozwoju kadr trenerskich mojego projektu Handball Performance, no też pokazuje mi, że władze ligi widzą, że ten rozwój też jest potrzebny. Dla mnie to jest super wsparcie. Trenerzy z wszystkich klubów zostają dofinansowani, no więc to na pewno będzie się rozwijać. A dodam też, bo powiedziałeś, że główny cel to trenerzy przygotowania motorycznego. W tym roku też starałem się mocno komunikować to, że samo wydarzenie jest też głównie poświęcone dla trenerów piłki ręcznej i dla trenerów przygotowania motorycznego. Mamy 5 trenerów, którzy podzielą się wiedzą typowo z piłki ręcznej, czy jakieś tam rzeczy związane z obroną, czy z rozwiązywaniem sytuacji w ataku w przewadze chociażby. Są to trenerzy z klubów, z reprezentacji polskich, no ale też oczywiście jest część, która zajmie się motoryką i przekazywaniem tej wiedzy bardziej dla trenerów przygotowania fizycznego. I też część oczywiście taka mentalna, fizjoterapeutyczna, no tak jakby staram się cały ten aspekt, wszystkie te aspekty performance'u w jakiś sposób pokryć.
1: Jednym z prelegentów będzie też twój stary znajomy, z którym miałeś okazję współpracować, czyli trener Patryk Rombel, trener brązowych medalistów z tego sezonu Orlen Superligi Mężczyzn. Powiedz mi, czy śledząc ten sezon byłeś pod wrażeniem tej pracy, jaką wykonał cały sztab Wybrzeża, bo to jest też dla nich pewnego rodzaju historia, bo po 20 latach wrócili na podium w najwyższej klasie rozgrywkowej u nas w kraju.
2: Tak, ja jestem pod wrażeniem, bo też znam całą tę historię już kilkunastoletnią, gdzie dyrektor sportowy, teraz aktualny Damian Wleklak, zaczął to odbudowywać. Wcześniej też w roli trenera Mariusz Jurkiewicz i Jakub Bonisławski też spisywali się super, też zajęli 5. miejsce w lidze. To też był wymagający sezon. No ale ja oczywiście można powiedzieć, że w jakiś sposób jestem fanem pracy Patryka Rombla, bo współpracowaliśmy razem, ale też warto dodać, że oprócz Patryka Rombla jest też tam Łukasz Wicha, trener przygotowania motorycznego, który też będzie prelegentem konferencji. Jest też Marcin Stefaniec, trener asystent i wszyscy ludzie, którzy tam pracują, trener bramkarzy, statystyk, fizjoterapeuta, więc to na pewno robi wrażenie, bo od początku sezonu można było zobaczyć, że już ta praca z poprzedniego roku zaczyna przynosić efekty, że jest to zespół grający szybko, dużo więcej akcji niż przeciwnicy. O tym Łukasz Wicha w odcinku mojego podcastu opowiadał, że średnio 10 akcji więcej na mecz realizują niż zespoły z Superligi, więc to się dało zobaczyć. No a na końcu jeszcze te playoffy i ten drugi mecz gwarantujący brązowy medal, no też miałem okazję, pytałeś o wakacje, miałem takie krótkie 10-dniowe wakacje w Trójmieście, miałem okazję być na tym meczu, oglądać to i widzieć ten rekord też frekwencji w Superlidze Mężczyzn, ponad 6,5 tysiąca ludzi w Ergo Arenie, no więc to wszystko trochę taki American Dream, nie? Że udało się to zrealizować i zakończyć ten sezon brązowym medalem, a z Patrykiem Rąblem o tym, co było potrzebne do tego, żeby to zdobyć. też zareklamuję przy okazji w 8 odcinku ostatnim tego pierwszego sezonu podcastu, który realizuję od lutego, Handball Performance. Będziemy właśnie rozmawiać o tym, co stoi za tym, że ten brązowy medal udało się zdobyć.
1: Patrząc na to, jak się ten sezon zakończył, na to, jaką właśnie pracę wykonuje m.in. PGE Wybrzeże Gdańsk, ty tęsknisz trochę za pracą z mężczyznami w Orlen Superlidze? Chciałbyś wrócić w przyszłości jeszcze? Czy ty tęsknisz za taką właśnie szatnią jednak męską w pracy z zawodnikami?
2: Trochę takie pytanie, że nie powinienem odpowiadać, bo na początku...
1: Ktoś może się obrazić.
2: Na początku dodam, że bo często właśnie moi znajomi z Superligi mężczyzn pytają, czy nie chciałbym wrócić pod kątem takim kolokwialnie, czy nie męczę się z pracą z kobietami. Ja tu na wstępie chciałbym powiedzieć, że z tego jestem zadowolony, mam dobry kontakt z zawodniczkami i lubię tę pracę, lubię z nimi funkcjonować na treningach. I naprawdę to jest okej. I z tej perspektywy, z tych osób, które często pytają, czy to nie jest mentalnie zupełnie inny poziom i tak dalej, to uważam, że nie i naprawdę ta praca jest tak samo satysfakcjonująca. Tym bardziej, że jestem w klubie, w którym główny cel to Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, Liga Europejska. I takie wyzwania są super, to są zawodniczki na topowym poziomie polskim, ale też europejskim w niektórych przypadkach. Jedyne, co będąc tak totalnie szczerym, do mnie trafia, no to, że jednak łatwo zauważyć, nawet z perspektywy kibica. Ja niestety nie mam perspektywy kibica, bo znam się na piłce ręcznej też z tej perspektywy taktycznej, dzięki chociażby takim osobom, jak wymieniłeś, chociażby Patryk Rąbel, czy nie wiem, czy Zygmunt Kamys, osoby, z którymi pracowałem w reprezentacjach Polski. I udało mi się też tę wiedzę na temat taktyki i tego, jak ta piłka ręczna może wyglądać, posiąść na całkiem niezłym poziomie. Nieskromnie to zabrzmi, ale dosyć tę dyscyplinę rozumiem. No i jednak tęsknię minimalnie za tym, że ten poziom sportowy jednak się różni, jeśli chodzi o piłkę ręczną kobiet i mężczyzn. I z tej perspektywy pewnie fajnie byłoby kiedyś do tej piłki ręcznej męskiej wrócić, ale może w sytuacji, kiedy z Lublinem zrobimy już wszystko, co trzeba, zdobędziemy złoto, wygramy Puchar Polski, fajnie zagramy w Lidze Europejskiej, może dwa sezony takiego rozwoju pozwolą mi na przykład

0: kolejna edycja twojego autorskiego projektu się udała i żeby z roku na rok była ona coraz bardziej liczebna, jeśli chodzi o uczestników. Moim dzisiejszym gościem był Konrad Szczukocki, trener przygotowania motorycznego PGE MKS-u Elwold Lublin, twórca podcastu oraz konferencji Handball Performance, na którą już teraz serdecznie zapraszamy. Dziękuję ci bardzo, że znalazłeś dla mnie czas.
1: Super, bardzo dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do zobaczenia.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej loka w mieście.

0: Już prawie w pół do dziewiątej na zegarach, no więc ponownie sprawdzamy korki w Lublinie, a zaczynamy od informacji o wypadku. Zderzyły się dwa auta na tysiąclecia za rondem Dmowskiego. Jeśli idziecie w kierunku Solidarności, no to nieunikniony korek, bo stoi on praktycznie od skrętu w Grafa na Witosa, no więc może lepiej wybrać tam jakiś objazd. Czerwono też na mapie dalej na Jana Pawła II, też po wypadku. Jeśli idziecie od Węglina w stronę miasta, no to korek nieunikniony. I oprócz tego też przypominam o remoncie Głębokiej od Lesława Pagi do Alei Kraśnickiej. Tam też może się korkować. No i możecie wysyłać wasze informacje drogowe 515 515 982. My oczywiście wszystkie informacje przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: 22 minuty do godziny 9. Weezer, We Might As Well Be Strangers. Jakub Gryz jest razem ze mną. Jakubie, czy to można powiedzieć tak o nas?
1: Chyba można, jesteśmy zdecydowanie tutaj w radiu.
0: Jakub Gryz właśnie jest ze mną, bo następuje zmiana warty. Teraz właśnie Jakub będzie was rozbudzał. A co do rozbudzania, pytałam się dzisiaj słuchaczy, jak tam ich sen a propos Mundialu, jak twój sen? Zarywasz nocki dla meczów?
1: Mundialu nie, ja zarywam nockę po wczorajszym koncercie Lux Torpedy. Co z tego, że byłem w radiu o 20.30?
0: Słuchacze, możecie pisać, kto był na koncercie. Bardzo chętnie poczytamy, pośmiejemy się może, albo na poważnie.
1: Wysyłajcie relacje.
0: Jakub Gryz już teraz, zaraz.

0: Lady Punk i Kryzysowa Narzeczona za nami. To kawałek trochę bożonarodzeniowy, bo tam pada tekst wesołych świąt. Ale dobra, przejdźmy już do konkretów. Impreza FM w Akademickim Radiu Centrum. Sprawdzimy sobie najbliższe i najciekawsze propozycje koncertowe. Zaczynamy od klubu Graffiti 27 czerwca, to jest sobota, o godzinie 19. Odbędzie się koncert trzech zespołów w ramach imprezy pod szyldem Female Vocal Night. I kto dla nas zagra? Zagra dla nas formacja Seteist, Runika oraz Icon. Jeżeli jesteście hutnikami czy też metalowcami, no to więcej informacji na temat tego wydarzenia, które wydaje się naprawdę ciekawe, znajdziecie na Facebooku klubu Graffiti. W Graffiti też zostajemy, tym razem mówimy o wydarzeniu, które odbędzie się we wtorek. Co zaskakujące, 30 czerwca o godzinie 19 i mamy koncert w klimatach celtycko-punkowych. Zespół The Cloverhouse dla nas zagra, czyli jeden z najnowszych i najszybciej rozwijających się składów na scenie wspomnianego wcześniej gatunku. Jeżeli lubicie skatepunk, celtycki punk oczywiście, no to na pewno to ten koncert wam się przypodoba. Więcej informacji na temat wydarzenia znowu znajdziecie na stronie klubu Graffiti. No i ostatnia propozycja, niestety już spoza naszego miasta. Od 6 do 8 lipca odbędą się aż trzy koncerty zespołu New Model Army. Najpierw w Białymstoku w klubie Zmiana Klimatu, następnie w Warszawie w klubie Progresja, kończąc na Wrocławiu i centrum koncertowym A2. Zespół kultowy, bez wątpienia, to jest ikona, jeżeli chodzi o brzmienie lat 80., brzmienie nowofalowe, postpunkowe, rocka alternatywnego, no same muzyczne i oczywiście rockowe dobroci. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie organizatora.
1: Radio Centrum. Radio Centrum.

8 minut do godziny 9. Lipali z numerem Jeżozwierz na antenie Akademickiego Radia Centrum. Pewnie wielokrotnie już usłyszeliście pytanie, dokąd nocą tupta jesz? Nie zadam wam tego pytania, zadam wam inne, kompletnie inne, a mianowicie dokąd nocą tupta lis albo pies? No i na to pytanie odnaleźli odpowiedź, albo przynajmniej próbowali, pewna grupa gdańszczan. No i ostatnio, w niedzielę, strażnicy miejscy z Gdańska interweniowali po zgłoszeniu dotyczącym zwierzęcia, które miało przypominać lisa albo psa, który miał być właśnie przywiązany też do drzewa w parku. Groźna sytuacja, która okazała się niezbyt groźna, bo ostatecznie po dotarciu na wskazaną lokalizację okazało się, że tajemniczy czworonóg to pluszowa zabawka. Przypomina się sytuacja z Krakowa jakiś czas temu, kiedy ktoś próbował zrobić z croissanta potwora. Ale dobra, o potworach nie będziemy gadać, tylko o telewizji. Televised Minds od Fontaine's DC. Już teraz.

0: Faith No More w Radiu Centrum i nie do wiary, ale mamy już godzinę 9. Drodzy słuchacze, ruszamy z wydarzeniami na antenie akademickiego Radia Centrum.
1: Ile zapłacimy dziś za paliwo? O tym za chwilę. Powiemy też o darmowej karcie, Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz porozumieniu między USA i Iranem.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Kierowcy zapłacą mniej przy dystrybutorach. Ceny paliw ponownie poszły w dół. Litr benzyny 95 kosztuje obecnie maksymalnie 6,06 zł, co oznacza obniżkę o 4 grosze. Natomiast benzyna 98 potaniała o 3 grosze i kosztuje do 6,72 zł za litr. Największy spadek odnotowano w przypadku oleju napędowego, którego cena zmniejszyła się o 8 groszy do poziomu 6,36 zł za litr. Do końca czerwca kierowcy nadal korzystają z obniżonej stawki VAT na paliwa wynoszącej 8%. Jednocześnie od 16 czerwca nie obowiązuje już czasowa obniżka akcyzy, która nie została przedłużona. Spędź bezpiecznie wakacje. W trakcie dwugodzinnych konsultacji będzie można bezpłatnie wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport, a jeśli mają otrzymać pełnoletni uczeń, to dodatkowo kopię aktualnej legitymacji lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Eksperci wyjaśnią również, jak posługiwać się internetowym kontem pacjenta czy portalem diety NFZ i Akademii NFZ. Więcej o wydarzeniu informuje Agnieszka Paluszek, organizatorka dyżuru z oddziału ZUS w Lublinie.
2: Eksperci z NFZ oraz studenci medycyny z organizacji IFMSA Poland odpowiedzą na pytania dotyczące profilaktyki cukrzycy i nadciśnienia. Na specjalnych modelach anatomicznych każdy będzie mógł się nauczyć prawidłowej techniki samobadania piersi oraz jąder. W trakcie dyżuru uzyskają Państwo również informacje o szczepieniach przeciwko wirusowi HPV oraz o programach profilaktycznych dla różnych grup wiekowych.
1: Konsultacje rozpoczną się dzisiaj w godzinach 10-12. Eksperci będą przyjmować zainteresowanych w sali obsługi klientów ZUS w Lublinie przy ulicy Zana 38A. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lubelskie uczelnie stawiają na międzynarodową współpracę. Powstaje nowa sieć wsparcia dla naukowców z zagranicy. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej podpisano porozumienie dotyczące utworzenia lubelskiej sieci Nava Euraccess, która ma wspierać umiędzynarodowienie środowiska akademickiego w regionie. Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu AIM – Attracting International Minds, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Jej liderem jest UMCS we współpracy z uczelniami zrzeszonymi w Związku Uczelni Lubelskich. Uczestnicy spotkania rozmawiali o wyzwaniach związanych z przyciąganiem zagranicznych naukowców oraz tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi kariery naukowej w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Nowa sieć będzie koordynowała działania związane z przyjmowaniem i integracją badaczy z innych krajów, a także organizowała szkolenia i inicjatywy wspierające międzynarodową współpracę naukową. Projekt otrzymał blisko 600 tysięcy złotych dofinansowania i będzie realizowany do września 2028 roku. Nowe otwarcie w relacjach między Waszyngtonem a Teheranem. Strony szykują się do kolejnego etapu rozmów. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu podpisali wczoraj wstępne porozumienie, które ma stworzyć podstawę do dalszych negocjacji. Amerykańskie media podały, że Donald Trump złożył podpis pod dokumentem podczas pobytu w Wersalu, natomiast Masoud Pezeszkian zaakceptował memorandum w formie cyfrowej. Nadal nie wiadomo, czy obaj przywódcy podpisali tę samą wersję dokumentu, ponieważ część ustaleń miała zostać zatwierdzona już wcześniej. Irańskie władze przekazały, że memorandum zostało już formalnie sfinalizowane, dlatego planowana na piątek ceremonia w Szwajcarii została odwołana. Porozumienie zakłada m.in. otwarcie cieśniny Ormus, czasowe złagodzenie części sankcji oraz rozpoczęcie rozmów dotyczących irańskiego programu nuklearnego.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek piłka nożna. Kolejny dzień mundialu już na początku przyniósł kibicom niemałą niespodziankę. Wczoraj po raz kolejny jeden z faworytów stracił punkty ze znacznie niżej notowanym rywalem. Mowa tu o Portugalii, która zremisowała 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga. W niewątpliwym hicie wczorajszego dnia Anglicy pokonali natomiast 4-2 Chorwatów. W ramach nocnej zmiany kibice mogli obejrzeć dwa spotkania. Przedstawiciel Afryki, czyli Ghana, wygrała z Panamą 1-0, natomiast Kolumbia pokonała 3-1 Uzbekistan. Dzisiaj wieczorem miłośnicy futbolu będą mogli obejrzeć kolejne dwa spotkania. Czechy zagrają z Republiką Południowej Afryki. To starcie zaplanowane jest na godzinę 18. 3 godziny później wystartuje za to spotkanie Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną. Przejdźmy do siatkówki. Po pewnym zwycięstwie nad Bułgarią przed reprezentacją Polski stoi kolejne wyzwanie. Dzisiaj w ramach kolejnego spotkania Ligi Narodów podopieczne Stefano Lavariniego w samo południe zagrają z Ukrainą. Mecz zostanie pokazany na Polsacie Sport. I na koniec koszykówka. Za nami piąty mecz finałowy Orlen Basket Ligi Mężczyzn. Legia Warszawa pokonała przed własną publicznością Orlen Zastal Zielona Góra 84-80. W serii do czterech zwycięstw warszawianie wyszli więc na prowadzenie 3-2, co oznacza, że do obrony tytułu ekipie ze stolicy potrzebna jest tylko jedna wygrana. Szósta odsłona finału zaplanowana jest na piątek 19 czerwca na godzinę 20.15.
0: A my sprawdźmy prognozy pogody. Co takiego się dzieje? No aktualnie jest słonecznie i praktycznie cały dzień taki będzie. 16 stopni Celsjusza, natomiast w godzinach szczytu temperatura będzie sięgać nawet 23 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na ten moment wynosi 1019 hektopaskali. Biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
4: Reklama.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
4: Mamy prawie 7 minut po godzinie 9, pora przywitać się, no można powiedzieć, że po raz pierwszy tak oficjalnie, Jakub Gryz z tej strony. To jest audycja Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Gramy oczywiście do godziny 10, no i gramy naprawdę świetne rockowe hity. Już teraz The Hives i kawałek Walk Idiot Walk.

13 minut po godzinie 9. Happy Sad z kawałkiem o bardzo prostym przekazie. Damy radę na 98.2 FM oczywiście. I ja mam wielką nadzieję, że dziś jesteście bardziej happy, a już w ogóle bardzo wyłącznie happy, aniżeli Sad, a już w szczególności osoby, które dziś obchodzą swoje imieniny. 18 czerwca, czwartek oczywiście, swoje imieniny obchodzi Elżbieta, Marek oraz Emil. Życzymy wam wszystkiego najlepszego. Przypominam, weekend zaczyna się już jutro, więc na pewno wszyscy damy radę i przetrwamy. No i było trochę o kontrastach. Było o szczęściu i smutku, to teraz będzie o grzesznikach i o świętych, czyli Saints and Sinners, Godsmack, już teraz. Oh!

0: kawałka mocnego i, co najważniejsze, nowego łojenia od Breaking Benjamin, czyli Something Wicked na 98. W FM 20 minut po godzinie 9 zaczynamy naszą prasówkę radiową, którą wykonam dziś razem z Mikołajem Brobcem. Witam cię.
1: Witam, dzień dobry.
0: Zaczynamy może od twojego tematu, który jest dość intrygujący, bo wspominałeś coś o Europie.
1: News sprzed paru dni, ale co by z nas było za radio, jeśli nie powiedzielibyśmy o takiej ciekawostce. W szklarniach w miejscowości Omaniska w Bośni i Hercegowinie można znaleźć dziesiątki nietypowych odmian warzyw, ziół i owoców. Wśród nich szczególnie wyróżnia się Ai Sharapita, peruwiańska papryka uznawana za najdroższą na świecie. To dzika odmiana papryki o drobnych, żółtych owocach, która na rynkach międzynarodowych osiąga bardzo wysokie ceny, jak podaje serwis tamtejszy. Nawet nie będę próbował
0: nie
1: przeczytać tego. Kilogram suszonych owoców tej papryki na rynku amerykańskim kosztuje nawet 20 tysięcy dolarów, czyli na nasze około 74 tysięcy złotych. Najczęściej wykorzystywana jest do celów dekoracyjnych oraz jest serwowana w ekskluzywnych restauracjach.
0: 70 koła.
1: Zjadłbyś posiłek z taką papryką?
0: Jakbym miał 70 tysięcy złotych, to pewnie tak, nie ma problemu, ale to jest też taka trochę odpowiedź na pytanie, co łączy Peru z Bośnią. No to ja mam temat też europejski, nasi, można powiedzieć, sąsiedzi ze Szwecji. Czytamy na stronie PAP-u, Kościół Szwecji wszczyna dochodzenie w sprawie żony premiera, które jest księdzem. Luterański Kościół Szwecji będzie bada postępowanie żony szwedzkiego premiera, a zarazem księdza Brigitte Ed. Kobiecie grozi zakaz sprawowania funkcji duchownej po doniesieniach mediów o wykorzystywaniu wolontariuszy do własnych celów, a także nadużywaniu autorytetu kościoła oraz pozycji męża. Niezła afera nam się ugotowała w Szwecji.
1: Ja się zastanawiam, jaki feminatyw pasowałby do słowa ksiądz właśnie.
0: Księżna może, chociaż nie, już chyba jest to...
1: Księdzna.
0: Księdzna. Dziękuję ci bardzo, Mikołaj,
1: za dzisiejszą prasówkę. I słyszymy się o 10:00.
0: A my teraz posłuchamy sobie kawałka o królewnej, można powiedzieć. God Save the Queen, Sex Pistols.

0: autopromocja.
1: Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
2: Hi everybody, I'm Giovanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum de Morocco.
6: Gotycki, zimna fala, synthpop, gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście!

Red to jest w Radiu Centrum z numerem Bullets za nami, a przed nami temat też o pocisku, ale moździerzowym, bo trzy granaty moździerzowe pochodzące z okresu II wojny światowej zostały ujawnione w miejscowości Osowa, czyli nasze okolice. To znalezisko odkrył członek Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego podczas prac poszukiwawczych. Teren już został zabezpieczony przez policjantów, no i w internecie pojawiła się masa komentarzy samych internautów, ekspertów, nawet samego Paulo Coelho, który napisał, że gdyby nie wybuchł, to byłby wybuch.

The Smashing Pumpkins z małą dawką nostalgii, czyli 1979 na 98.2 FM i zostało nam już 9 minut do godziny 10, więc drodzy słuchacze, będę już powoli się żegnał, ale zachęcam was, żebyście z nami zostali. Wydarzenia po godzinie 10, to po pierwsze. No a po drugie, dziś w ramach Ośrodka Rock Up usłyszycie Kamila Basiakowskiego, natomiast w godzinach szczytu po godzinie 15 Gabrielę Wolińską. A z tej strony był Jakub Gres. Tyle z mojej strony. Dziękuję wam bardzo, miłego dnia wam życzę i do usłyszenia następnym razem. Cześć! We'll be right back.

0: Zbliża się najsmaczniejszy weekend tego lata. O szczegółach za chwilę. W wydarzeniach również o kulturalnym dziedzictwie Azji w wersji cyfrowej oraz pladze samotności wśród młodych obywateli. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec. Jak wiadomo, Lublin cebulą stoi. Po raz trzeci mieszkańcy złożą hołd najsłynniejszej regionalnej przekąsce. Już w tę sobotę odbędzie się Dzień Cebularza. Plac po Farze od godziny 13 zamieni się w centrum wiedzy i atrakcji związanych właśnie z tym przysmakiem. Jednak wydarzenie zostanie zainaugurowane dzień wcześniej w postaci cebulowego mappingu wyświetlanego na bramie krakowskiej.
1: To jednak nie koniec cebularzowych atrakcji. W piątek, 19 czerwca, na terenie boiska szkoły nr 15 odbędzie się Dzień Cebularza na Kośminku, a z kolei w poniedziałek, 22 czerwca, Dzień Cebularza w Głusku. Na mieszkańców będą czekać m.in. gra terenowa, warsztaty rysunku i tworzenia komiksów, malowanie kamieni czy różnego rodzaju konkurencje sportowo-rekreacyjne. Więcej informacji znajduje się na stronie www.lublin.eu.
0: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Dla uczestników przygotowano dwa spacery inspiracji, pierwszy zatytułowany Lubelski Cebularz na Okrągu, a drugi pod nazwą Zasmakuj w Lublinie, a także warsztaty kulinarne. Nie zabraknie także kulturalnego komponentu. Lublinianie stworzą własne artystyczne magnesy inspirowane cebularzem i wysłuchają występu Sylwetty Księżniczki Wiatru. Lubelscy naukowcy digitalizują kulturowe dziedzictwo Azji Centralnej. Współpraca z uczelniami z Uzbekistanu i Kirgistanu będzie kontynuowana. Politechnika Lubelska przedłużyła właśnie umowy partnerskie, które od 2015 roku obejmują wspólne badania naukowe oraz tworzenie trójwymiarowych modeli zabytków związanych m.in. z jedwabnym szlakiem. Podczas ostatniej wyprawy badacze skanowali obiekty w Uzbekistanie i Kirgistanie, wykorzystując nowoczesne technologie, takie jak skanowanie laserowe, fotogrametria i system LIDAR. Efektem wieloletnich działań jest portal 3D Digital Silk Road, na którym użytkownicy z całego świata mogą oglądać interaktywne modele zabytków i poznawać kulturę regionu. Obecnie zespół opracowuje materiały zebrane podczas najnowszej ekspedycji oraz przygotowuje kolejne publikacje naukowe i modele cyfrowe. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Po zakończeniu epidemii COVID-19 spadła na nas plaga samotności. Jak poradzić sobie z cywilizacyjnym problemem? Według badań przeprowadzonych w 2025 roku wynika, że aż 10% mieszkańców Polski żyje bez jakiegokolwiek współlokatora. Z kolei prawie co trzeci obywatel naszego kraju w wieku od 18 do 44 lat jest singlem. Era lockdownów wywołała wśród ludzi skutki w postaci poczucia odosobnienia oraz chęci bliskości w kontaktach z drugim człowiekiem. O tym, jaki model przyjaźń jest najkorzystniejszy, mówi Jakub Bebączek, trener mentalny.
2: Badania wskazują na to, że jeśli tych przyjaciół mamy 3 do 5, to jest taki najbardziej optymalny, ale też najczęściej spotykany model. Czyli raczej nie jest to 10 przyjaciół, no bo skąd mielibyśmy znaleźć tyle czasu, zwłaszcza kiedy już mamy pracę, rodziny, dzieci, dla 10 przyjaciół. Ale raczej też to nie jest jedna osoba lub dwie, bo to by oznaczało, że tego kontaktu z tym naszym dzieciństwem, wspomnieniami, z tą taką nostalgią, do której lubimy się odnosić, cofając się wspomnieniami, nie mielibyśmy za dużo.
0: Warto dodać, że pozytywne kontakty międzyludzkie normują poziom oksytocyny w organizmie, czyli hormonu odpowiedzialnego za odczuwanie szczęścia. Co więcej, nie należy zapominać, iż wsparcie bliskich może okazać się kluczowe podczas życiowych kryzysów. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy w tej chwili 20 stopni na plusie. Jest słonecznie. Dziś maksymalnie do 24 stopni. Wiatr umiarkowany, wiejący z prędkością około 18 km na godzinę. Barometry pokazują 1019 hektopaskali. Biometr i jakość powietrza są korzystne.
3: Reklama.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
5: Wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
4: Tanie tutaj jest stokrotka.
3: Reklama.
6: Najwięcej roka w mieście.
7: Radio Centrum.

0: emocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już jutro o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.

0: zaproszenia.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
1: Reklama.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją Schab Wieprzowy. Dobrze wykrojony, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: wersja.
1: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

And all my friends say someone else.

0: wierzymy wciąż. Autopromocja. Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes. Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
1: We are Das Ich.
2: Hello everyone, it's from Moonspell.
3: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
4: Rock gotycki, zimna fala, synthpop. Gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

gdzie się nam tutaj zrobiło, sami przyznacie. Być może już skusiłem tutaj na zakup sushi na wieczór, a przed wami mój dom już teraz na antenie Akademickiego Radia Centrum.

Kult i piosenka młodych wioślarzy już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegara godzina 13:26. Słuchajcie, historia, którą za chwilkę usłyszycie, to żaden scenariusz dobrej komedii. Historia wydarzyła się naprawdę. Mieszkaniec Żyrardowa został zatrzymany za kradzież.

pyta. Drugiego zaczynają się no jakieś tam domysły. A trzeciego dnia ktoś dochodzi do wniosku, że albo otwiera własną sieć łazienek, albo przygotowuje się na naprawdę długą zimę. 1800 rolek to zresztą ilość, przy której przestaje się mówić, że jest to taki sobie zwykły zapas. Chyba zaczynają się prawdziwe strategiczne rezerwy państwowe.

0: Autopromocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już jutro o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Reklama.
10: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście. Yeah.

Mysłowic już za nami na 98,2 FM. Na zegarach godzina 13.46. Przed nami historyczna chwila dla lotniska w Radomiu, bo 15 czerwca port poinformował o pierwszym w swojej historii locie na Madagaskar. Madagaskar to jeden z tych kierunków, które większość z nas może kojarzyć z bajki, chociażby pingwiny z Madagaskaru. Dlatego trudno nie zadać sobie tutaj bardzo rzetelnego pytania. Czy król Julian przypadkiem od lat nie prowadził najskuteczniejszej kampanii promocyjnej w historii turystyki? No zobaczcie sami, najpierw tańce, śpiewy, wielka promocja wyspy, a teraz można tam dolecieć prosto z Radomia. Zbieg okoliczności? Ocencie sami. Ale kiedy ktoś wam powie, ej, lecę na Madagaskar, no przyznam tak, brzmi trochę tak egzotycznie, ale nie ma co się zrażać, bo gwarantuję wam, że jeżeli ktoś rzuci hasłem, ej, jedziemy nad jezioro, to będzie równie albo i nawet bardziej egzotycznie. Jestem pewien.

The Rolling Stones z utworem I Can Get No Satisfaction w Akademickim Radiu Centrum. Na zegarach 5 minut do godziny 14. Słuchajcie, w świecie filmu ostatnio sporo się dzieje. Sprawdźmy, co nowego na dużym i małym ekranie. Przedwczoraj pojawiły się zwiastuny piątej części kultowego Shreka. No i cóż, internet jak zwykle tutaj nie zawiódł i zamiast wielkiego zachwytu pojawiło się sporo komentarzy typu: wygląda jak AI, albo czy na pewno tego potrzebowaliśmy, tego powrotu po latach. Fani trochę ostrożnie podchodzą do powrotu Zielonego Ogra, ale są też głosy, że na właściwą ocenę przyjdzie jeszcze czas przy właściwej premierze, a ta już na koniec tego roku. A skoro mówimy o powrotach, to dzieje się także coś u nas, bo w Polsce trwają już prace nad nowym sezonem Rancha. Wilkowyje znowu mają ożyć. I tak, z jednej strony Shrek, który po latach wraca z bagna prosto na ekrany, a z drugiej bohaterowie Rancha, którzy pokazali nam, że w małej miejscowości czasem dzieje się więcej niż w samym Nowym Jorku. Wygląda na to, że branża filmowa uznała, że pora na jakieś wielkie powroty. No tylko teraz możemy czekać na to, aż ktoś ogłosi nowy sezon mody na sukces. I wtedy mamy już cały komplet.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w

Lenny Kravitz z utworem Again już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum na zegarach 13 minut po godzinie 14. Przed wami kolejna wiadomość, ale jest ona na tyle dobra, bo jest to taki miks policyjnego raportu z fajnym odcinkiem komedii. Słuchajcie, zaczynamy dramatycznie, bo od zdarzenia kradzieży w sklepie. No i po sprawie tej kradzieży w jednym ze sklepów policja zatrzymała papuszkę falistą. Tak jest, naszym głównym podejrzanym jest papuszka. Funkcjonariusze potraktowali sprawę bardzo profesjonalnie, bo ptasiego podejrzanego zabezpieczono. Zapewniono mu chleb i wodę, a gdy historią zainteresowały się media, postanowiono chronić jego tożsamość i na zdjęciach zasłonięto mu twarz, a raczej oczy i dziób. I w tym momencie ta historia wchodzi na zupełnie nowy poziom. Jestem pewien, że narada w komisariacie mogła wyglądać mniej więcej tak. Musimy chronić świadka, ale przecież to papuszka. Tym bardziej, papuszki wszystko powtarzają. Nie wiemy oczywiście, czy ptak miał coś wspólnego z całą tą domniemaną kradzieżą, ale jestem pewien, że gdyby zaczął współpracować z policją, no to śledztwo mogłoby się potoczyć wręcz błyskawicznie. W końcu papugi słyną z tego, że powtarzają zasłyszane rozmowy. I to właściwie jedyny świadek, który może dosłownie cytować podejrzanych. Najbardziej urocza w tym wszystkim jest chyba troska o taką anonimowość naszego podejrzanego. Gdzieś teraz sobie siedzi ta papuszka, której wizerunek ukryto przed opinią publiczną, a ona prawdopodobnie nawet nie wie, że właśnie została najbardziej rozpoznawalnym i anonimowym ptakiem w kraju. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na oficjalny komunikat policji. Już go sobie wyobrażam. Ptasiego podejrzanego zwolniono. Po złożeniu wyjaśnień odleciał, nie przyznał się do winy. W kółko powtarzał: nie wiem, nie wiem, nie wiem.

Plus już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum na zegarach 25 minut po godzinie 14. Słuchajcie, kojarzycie to uczucie, kiedy zgubiliście pilot od telewizora, żeby było ciekawiej i tak dla porównania. W Irlandii jest most, który od dobrych 4 lat nie przepuszcza statków i powód jest bardzo prosty. Zaginął pilot potrzebny do otwierania tego mostu. I nie rozchodzi się tutaj o jakiś bardzo skomplikowany system za miliony. Chodzi po prostu o pilot, który zrobił sobie taką dłuższą, 4-letnią przerwę od pracy. I chyba tutaj może być podobnie właśnie jak ze wspomnianym pilotem od telewizora. Nagle wszyscy w domu chodzą, podnoszą poduszki, zaglądają pod kanapę i pojawia się klasyczne pytanie, kto ostatni miał pilot? I trzymam kciuki za to, że tu będzie podobnie z odnalezieniem. W sumie nawet byłoby śmiesznie, gdyby ktoś go tak zupełnie przypadkowo znalazł i głowił się, do czego taki pilot w ogóle może służyć, taki znaleziony znikąd.

0: Promocja.
1: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
0: Autopromocja. Najwięcej rocka w mieście.

Lombard i Gołem i Puch już za nami na 98,2 FM. Już niedługo rozpoczniemy naszą imprezę FM, ale zanim to, informacja natury organizacyjnej. Z przyczyn od nas niezależnych, koncert zespołu Damask, który miał się odbyć na naszej scenie w centrum w dniu dzisiejszym, niestety zostaje odwołany. Wielu z Was czekało na to spotkanie i tym bardziej jest nam przykro, że nie będziemy mogli wspólnie spędzić dzisiejszego wieczoru razem. Mamy jednak nadzieję, że z zespołem Damask będzie jeszcze okazja spotkać się w lepszych okolicznościach.

0: Na zegarach wybiła nam godzina 14:46. Zróbmy więc przegląd zbliżających się wydarzeń artystycznych. Dziś zaczniemy od mocnej strony gitar, perkusji i porządnego rockowego grania, bo na koncertowej mapie Polski pojawiła się The Warning, trzy siostry z Meksyku, które udowadniają, że rock nadal potrafi mieć ogromną energię. Daniela, Paulina i Alejandra grają razem od lat i stworzyły brzmienie, które łączy nowoczesny rock, mocne riffy i koncertowy pazur, którego nie sposób zastąpić. Zaczynały jeszcze jako nastolatki, wrzucające nagrania do internetu, a dziś mają setki milionów odsłuchań, występy u boku wielkich nazw i fanów na całym świecie. Na koncie mają również album Keep Me Fed, który pokazał, że nie są tylko taką internetową ciekawostką, ale z zespołem z konkretnym pomysłem na siebie. Jeśli lubicie ekipy, które na scenie nie oszczędzają ani siebie, ani instrumentów, warto mieć ich na swoim radarze. The Warning zagrają już 30 czerwca w Warszawie w klubie Progresja. Przechodzimy dalej. The Cloverheads, zespół, który bierze energię punk rocka i dorzuca celtycki klimat. Tu królują m.in. dudy, gwizdki i charakterystyczny folkowy pazur. Powstaje muzyka, która brzmi trochę jak impreza w irlandzkim pubie, która nagle dostała mocnego gitarowego przyspieszenia. To z pewnością granie dla tych, którzy lubią, kiedy refren od razu chce się śpiewać razem z zespołem, a po koncercie człowiek wychodzi z poczuciem, że właśnie uczestniczył w czymś znacznie większym niż zwykły występ. The Cloverheads wpada do Lublina. Ich koncert odbędzie się również 30 czerwca w klubie Graffiti. A na koniec wieczór, gdzie nic nie jest do końca zaplanowane, a śmiech może pojawić się w każdej sekundzie. Przed wami improwizowany stand-up pod nazwą Litości. Zapowiada się na to, że to nie będzie zwykły występ, gdzie komik wychodzi z gotowym tekstem i odhacza kolejne żarty. Tutaj wszystko powstaje na miejscu. Pomysły, historie i puenty, które rodzą się na oczach całej publiczności. Na scenie zobaczycie Tomka Machnickiego, Łukasza Wolskiego i Krzysztofa Kasparka. Trzech komików związanych z krakowską ekipą Comedy Lab. Mają przed sobą proste zadanie: wziąć sugestie od publiczności i zrobić z nich coś zabawnego. Czasem genialnego, czasem kompletnie absurdalnego, w połączeniu ze sceniczną magią. Humor bez scenariusza, szybkie riposty i momenty, których nie da się powtórzyć. Improwizowany stand-up Litości będzie miał miejsce 20 lipca w Fabryce Kultury Zgrzyt przy Alei Piłsudskiego 13.
1: Radio Centrum.

Shot in the Dark i AC/DC na antenie Akademickiego Radia Centrum. Wielkimi krokami zbliża nam się godzina 15, dobijamy do brzegu i zbliżamy się do końca naszego ośrodka rocka. Pozostańcie koniecznie z nami, już za kilka chwil wydarzenia Akademickiego Radia Centrum, a tuż po nich godziny szczytu, w trakcie których usłyszycie dziś Gabrielę Wolińską. Ja bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas, korzystajcie z pogody i klasycznie życzę dobrego popołudnia. Przy mikrofonie Kamil Basiakowski. Do usłyszenia.

0: Posłuchaliśmy sobie Cage the Elephant na antenie Akademickiego Radia Centrum, ale skoro minęła godzina 15, to czas na wydarzenia.
1: Zatrzymano podejrzewanego w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. O tym za chwilę. Powiemy także o utrudnieniach w ruchu oraz o konferencji na temat sztucznej inteligencji.
0: A wydarzenia przedstawi Maria Monsior.
1: Na początek wracamy do zabójstwa w Białej Podlaskiej. Policjanci ze specjalnej grupy śledczej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali podejrzewanego w tej sprawie. Mężczyzna, którego odnaleziono dzisiaj rano pod Warszawą, posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. W zatrzymaniu brali także udział kontrterroryści z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie. Działania wspierali również funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przypomnijmy, że do zabójstwa 44-letniego obywatela Rosji doszło w miniony poniedziałek na ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Śledztwo w tej sprawie prowadziła prokuratura okręgowa w Lublinie, a policyjne czynności polegały na ustaleniu tożsamości i zatrzymaniu sprawcy oraz wyjaśnieniu wszystkich okoliczności tej zbrodni. A teraz dawka informacji dla kierowców. Trwają utrudnienia na drodze krajowej nr 2 w miejscowości Sycyn między Białą Podlaską a między Rzecem Podlaskim. Ma to związek ze zderzeniem pojazdu ciężarowego z pojazdem typu harwester do ścinania drzew. W wyniku zderzenia została ranna jedna osoba. Krajowa dwójka jest zablokowana, a dla pojazdów osobowych wyznaczono objazd drogami gminnymi. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Czy sztuczna inteligencja to błogosławieństwo? Specjaliści spotkali się na KUL-u, by dyskutować o AI. Dziś na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się konferencja pod tytułem The Future with AI – Przyszłość z AI. Wydarzenie współorganizowane z Wojskowym Szpitalem Klinicznym, z Polikliniką, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej było przestrzenią do debaty między ludźmi ze świata nauki, medycyny, prawa oraz nowoczesnych technologii. Istotnym punktem wydarzenia było podpisanie dokumentu Rome Call for AI Ethics.
2: To druga konferencja dotycząca zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie, połączona z refleksją nad ostatnim również dokumentem papieża Leona XIV dotyczącej tego obszaru, szans i zagrożeń, jakie wynikają z zastosowania tych technologii. A podpisanie naszego przystąpienia do rzymskiej deklaracji to obszar, który możemy wnieść, czyli wymiar etyczny, antropologiczny, aksjologiczny w

0: dosyć mocno wieje, aczkolwiek no tutaj na niebie mamy słońce przeplatane z chmurami. Ciśnienie dosyć wysokie, co do spółki ze wszystkim sprawia, że biomet jest korzystny.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama.
3: Tu Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej roka w mieście.
0: No i skoro minęła godzina 15, to oznaczać może tylko jedno godzinę szczytu w Akademickim Radiu Centrum przy mikrofonie Gabriela Wolińska. I dzisiaj będę z wami właśnie spędzać to popołudnie czwartkowe. Niestety jeszcze jeden dzień nam pozostało tygodnia pracy, ale myślę, że wszyscy jednak mimo wszystko się cieszą, że jutro ten piątek, piąteczek i piątunio. Jestem dzisiaj z wami do godziny 18, no i jak zwykle ze mną dobra muzyka. Zaczynamy od Avenged Sevenfold i Hail to the King.

Stone Temple Pilots na antenie Radia Centrum. My sobie jeszcze na początek audycji sprawdzimy, może kto dzisiaj obchodzi imieniny, a dzisiaj są to Elżbieta, Marek oraz Amanda, więc wszystkiego najlepszego od redakcji akademickiego Radia Centrum. I oczywiście pamiętajcie, że jeśli któryś z waszych bliskich ma tak na imię, no to warto zadzwonić z życzeniami, żeby po prostu wiedzieć, żeby wiedzieli, że o nich pamiętacie. No a tutaj teraz sobie posłuchamy odświeżonej wersji Walk This Way, czyli Run DMC.

Za nami oczywiście Manam z kawałkiem Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Ogień też nie, no miał być dzisiaj wieczorem, ale niestety nie będzie. No, scena w centrum została odwołana, jak może już wiecie. Natomiast w razie czego powtarzam, gdyby ktoś planował jednak ten wieczór, to warto zamienić go, bo pewnie i tak chcieliście z kimś przyjść. No to dlaczego by nie pójść gdzieś indziej na jakieś ciekawą kolację, może pośpiewać do klubu karaoke, więc zachęcam serdecznie. No, sceny w centrum niestety nie będzie. Słyszymy się dopiero w październiku.

0: No na szczęście jest czwartek, a nie poniedziałek, ale mam nadzieję przede wszystkim, że nie jesteście zaspani, bo tutaj na drogach to jest jak najbardziej niewskazane, więc sprawdźmy sobie tylko, czy są korki na mieście i oczywiście, że o tej porze są. Niemniej najbardziej chyba myślę są zakorkowane te ulice bliżej centrum. Tutaj ronda pod zamkiem, Lubartowska z obu stron, że tak powiem, jest zakorkowana i 3 maja w stronę Alei Solidarności, tutaj również w stronę Solidarności Kompozytorów Polskich i Lubomelska. No i te ulice są najbardziej zakorkowane. Jeszcze widzę Poniatowskiego i Sowińskiego w stronę Alei Racławickich, ale to można by rzec klasyk. Nadal trwają roboty na Głębokiej przed zjazdem w Aleję Krasińską, więc tutaj może się tworzyć korek, czy na samej Alei Krasińskiej przed rondem krwiodawców. Przypominam też, że już wczoraj zmieniła się organizacja ruchu na Unii Lubelskiej, więc tutaj ruch może być jeszcze gorszy niż zwykle. Natomiast pamiętajcie, że jeśli tylko macie jakieś informacje o korkach czy wypadkach, to piszcie pod 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Are you ready to the darkness? This is Jurgen from 69 Eyes. Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
6: Rock gotycki, zimna fala, synthpop. Gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
1: Autopromocja. Reklama. Świeżo.

Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99. Tanio tutaj.

w naszych głośnikach wybrzmiała siekiera z kawałkiem Bez końca. No i tutaj rzeczywiście też wiecznie El Niño nie mógł się uczaić. Przyszedł wreszcie tenże to zjawisko pogodowe w okolicach Ameryki i również na nas może mieć wpływ, bo to tak zwane super El Niño, które może zmienić przez kilka miesięcy klimat na całym globie. I tutaj badania sugerują, że wraz z ociepleniem się klimatu będą coraz groźniejsze te zjawiska, nie da się ukryć, choć z drugiej strony będziemy mieli je zdecydowanie częściej, więc pewnie się przyzwyczajimy. Niemniej zimno tutaj przez 100 lat to najpewniej będzie rarytasem. A propos zimna, to Cold Harbage już teraz od Jet na antenie Radia Centrum.

or I Am Deaf od The Pretty Reckless, czyli jeden z singli, który zapowiada no już nadchodzący bardzo blisko album, bo w przyszłym tygodniu się pojawi. W piątek, 26 czerwca, The Pretty Reckless wydaje album Dear God. No i właśnie pełen energii się zapowiada, biorąc pod uwagę te single, ale z drugiej strony też dużo emocji. No, przy okazji jedna ballada się tam znalazła wśród tych singli, także zachęcam serdecznie, żeby ich posłuchać. Jeśli jeszcze niektórych nie słyszeliście, na album czekamy, czekamy. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie Organyk i Walcz na antenie Radia Centrum.

W głośnikach mieliśmy Silver Sun Pickups, a w miarę jak zbliżamy się do godziny 16, to oczywiście zaproszę Was na wydarzenie o tejże pełnej godzinie i tutaj również zbliżamy się do krawędzi. A dlaczego? No bo 30 Seconds to Mars już teraz w naszych głośnikach z Closer to the Edge, to nam pogra do godziny 16.

0: No i w końcu się zbliżyliśmy i dotarliśmy. Minęła godzina 16, więc pora na wydarzenia.
1: Wraz z wakacjami nadchodzą zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Powiemy także o akcji Sezon Lublin oraz o podsumowaniu działań Stop Drift.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z ich nadejściem zmieni się rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Zmiany zaczną obowiązywać od 27 czerwca. Uwzględniają one zmniejszony popyt z uwagi na wakacje, urlopy i przerwy w nauce. Jednak jak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, są dostosowane do przewidywanych potrzeb. Trasa linii nr 25 obejmie ulicę Zębożycką, Herberta, Dunikowskiego, Wyścigową i Kunickiego. Te autobusy obsłużą również przystanki Wyścigowa 03, Dunikowskiego Osiedle 01 i 02 i Dunikowskiego Szpital 01 i 02, co ma poprawić dostępność komunikacji dla mieszkańców tych okolic. Wzmocniona zostanie także obsługa komunikacyjna rejonu Zalewu Zębożyckiego, a zmiany obejmą linie numer 15, 21, 37, 34 i 40. Ponadto niektóre linie będą kursować rzadziej w dni powszednie, a liczba kursów wykonywanych do podmiejskich miejscowości na kilku trasach zostanie zmniejszona. Jednocześnie kursowanie linii nocnych nie ulegnie zmianie. Szczegółowe rozkłady zostaną opublikowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie przed wejściem zmian w życie. Uczniowie z niepełnosprawnościami gotowali z szefami najlepszych restauracji w Lublinie. Czego dowiedzieli się o pracy w gastronomii? Dzisiaj odbyło się podsumowanie akcji Lublin Skills Up – Apetyt na sukces w gastro. W wydarzeniu wzięła udział młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie. To już trzecia edycja tego projektu społecznego, który rozwija kompetencje zawodowe, ale także zwraca uwagę pracodawców na potencjał osób z niepełnosprawnościami.
2: To było zaskakujące, że było bardzo dużo obaw przed warsztatami. Czy do końca ta młodzież sobie poradzi, czy nie trzeba jakiegoś wsparcia, opiekuna, czy oni wykonają takie proste czynności jak na przykład krojenie, mieszanie, te takie składowe głównego dania. Natomiast emocje po spotkaniu były zupełnie inne. Było zaskoczenie, że oni sobie tak świetnie radzą, że są tacy skupieni, że są tacy zaangażowani i myślę, że to jest ta największa wartość, że potrafiliśmy trochę zmienić sposób postrzegania i ten strach.
1: Mówi Katarzyna Kołyga, liderka do spraw zaangażowania lokalnych społeczności z Inga Centry z Skende Shopping. Według badań Fundacji Avalon większość osób z niepełnosprawnością jest pokazywana w przestrzeni publicznej, na przykład w reklamach i serialach, najczęściej jako beneficjenci zbiórek, a nie jako jednostki sprawcze. Projekt ma na celu przełamanie tego stereotypu i udowodnienie, że mogą oni pracować i potrafią wykonywać swoje zadania z zaangażowaniem i skupieniem. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miejskie gadżety są na wyciągnięcie ręki. Trwa akcja Sezon Lublin. Mieszkańcy i turyści już od 15 lat zachęcani są do aktywnego poznawania miasta i kryjących się w nim tajemnic. Do tegorocznej edycji programu dołączyło 61 firm oferujących różnego rodzaju usługi oraz produkty. Wśród nich wymienić można m.in. bilety wstępu do muzeów, pamiątki oraz spacery z przewodnikiem. Zadaniem uczestników jest zebranie odpowiedniej liczby naklejek na specjalnym karnecie.
3: Osoby, które skorzystają z oferty partnerów programu i do 30 września zgromadzą odpowiednią liczbę punktów, będą mogły je wymienić na unikatowe gadżety miejskie. Po zebraniu 10 naklejek uczestnicy będą mogli je wymienić na parasol z oryginalnym nadrukiem, z kolei po zebraniu 25 naklejek na zestaw piknikowy składający się z lunchboxu i butelki termicznej.
1: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Naklejki można zdobyć w 8 różnych kategoriach. Kustosz, atleta, przybysz, smakosz, widz, kolekcjoner oraz joker. Uczestnik może dołączyć do udziału w akcji w dowolnym momencie jej trwania. Mapy gry miejskiej oraz nagrody wydawane są w Centrum Inspiracji Turystycznej. Szczegółowe informacje wraz z pełną listą partnerów oraz dostępnych ofert znajduje się pod adresem sezon.lublin.eu. Policjanci podsumowują weekendowe działania Stop Drift. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przeprowadzili ponad 60 kontroli drogowych. Działania na terenie miasta skupiały się na osobach naruszających przepisy ruchu drogowego, których zachowanie zagrażało bezpieczeństwu na drodze. Policjanci zwracali także uwagę na driftujących kierowców. W wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze ujawnili prawie 80 wykroczeń, a 64 kierujących ukarano mandatami karnymi za prędkość. Służby apelują o bezpieczną jazdę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
0: Zobaczmy, co się zmieniło w pogodzie przez ostatnią godzinę i generalnie osłabł wiatr, więc robi się coraz cieplej. Mamy na termometrach 25 stopni, odczuwalna jest o stopień wyższa, a to też ze względu na to, że tutaj słońce nam świeci na przemian z chmurami, choć widzę, że coraz częściej za te chmury się chowa. Choć ciśnienie właśnie wysokie, więc biometr jest korzystny, ale jeszcze to słońce dzisiaj spokojnie zobaczymy.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: Reklama.
6: Radio Centrum. Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: I tym samym rozpoczynamy drugą część naszych czwartkowych godzin szczytu przy mikrofonie Gabriela Wolińska. I w tejże godzinie posłuchamy sobie chociażby Royal Blood, Pearl Jam czy Róża Europy, ale też będzie premierowo możemy posłuchać piosenki pewnego polskiego zespołu, młodego, bardzo ciekawego polskiego zespołu, więc zostańcie z nami, będzie czego słuchać na pewno i mam nadzieję, że wszyscy czują się dobrze w to popołudnie, bo już teraz troszkę glam rocka sobie posłuchamy. Tym razem od Motley Crue i Dr. Feelgood.

I only lie when I love you od Royal Blood na antenie Radia Centrum. I nie skłamię, jeśli tutaj czerwiec, lipiec to są gorący, to jest gorący okres generalnie premier płytowych i albumowych. No, dopiero co wam mówiłam o The Pretty Reckless, a no właśnie niedługo też przybywa płyta Motionless in White, 17 lipca konkretniej. A wczoraj zaprezentowali nam kolejny singiel Rest in Peace razem ze Skylar Grey. Tam tu grali i śpiewali. Bardzo ciekawy, prawie że balladowy, więc polecam posłuchać nawet tym, którzy nie bardzo lubią ostre granie, ale tym, którzy lubią, no to teraz prezentuję Alter Bridge.

bo wspominaliśmy razem z Dickas, a ja chciałam przypomnieć, że 23 czerwca ma być Dzień Ojca, no jak co roku zresztą. I tutaj można go świętować w ramach akcji Tata też czyta, ogólnopolskiej akcji czytania dzieciom. Jeśli macie dzieci, no to wybierzcie się z nimi, ojcowie, do na przykład Centrum Kultury w Lublinie, gdzie będzie czytana Wielka Księga Emocji. Zachęcam, zdecydowanie.

0: Zobaczmy, jak się mają korki i właśnie przede wszystkim po prostu lubelskie drogi o 16.31. I z tego, co widzę, no to dużo samochodów się nazbierało przy rondach pod zamkiem. Tutaj na skrzyżowaniu przy Grafa jest nieco lepiej niż zwykle, aczkolwiek nadal tutaj nie polecam jechać przez to miejsce. Wyjątkowo źle jest na skrzyżowaniu Andersa ze Spółdzielczości Pracy. Tutaj jak się jedzie od ronda Berbeckiego w stronę Spółdzielczości Pracy, tu właśnie sznurek samochodów się utworzy. Widzę jeszcze na Smorawińskiego tu skrzyżowanie z Szeligowskiego, właśnie na skręcie w tę ulicę dużo samochodów stoi przed tym skrzyżowaniem. Jeszcze widzę oczywiście Aleję Solidarności, tu skrzyżowanie z Kompozytorów Polskich i Lubomelską. Zdecydowanie dużo samochodów się uzbierało. Przypominam o tych robotach drogowych na Głębokiej. Tutaj się tworzy korek przed zjazdem w Aleję Kraśnicką. Natomiast jeszcze korek się już tworzy na Jana Pawła II od strony Krochmalnej aż do Armii Krajowej. Możecie napotkać na sznurek samochodów. Ale jeśli wy macie jakieś informacje drogowe, to piszcie śmiało pod 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już jutro o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
6: Reklama.
8: Akademickie Radio Centrum.
9: Najwięcej oka w mieście.

0: Posłuchaliśmy sobie Travelin' Wilburys na antenie Radia Centrum, a teraz od dosyć klasycznego brzmienia przejdziemy do nowszego, a raczej no stricte nowości premiery, bo dzisiaj miała premierę nowa piosenka Sad Smiles, bardzo ciekawego młodego zespołu polskiego, który no swoim debiutem otrzymał bardzo dobre opinie i zresztą słusznie bardzo dobra była ta płyta i mam nadzieję, że następna, która się powoli zbliża i podobno niedługo mają być ma być więcej informacji na ten temat, że będzie równie dobra. No ale co ja się będę produkować, no zanim posłuchamy nowego utworu, to posłuchajmy przede wszystkim może jednego z autorów tegoże.
1: Cześć, Radio Centrum, tutaj Szymon, zespół Sad Smiles i dzisiaj trochę o drugim singlu promujący naszą drugą płytę, najnowszym singlu, świeżo wydanym, utwór pod tytułem Jak Chcesz. Jak Chcesz to jest utwór dla mnie niezwykle ważny, to jest też pierwszy utwór, jaki na tą drugą płytę powstał. Miałem taki czas, ponad rok, jak nie dłużej, że było mi w życiu generalnie średnio. Wynikało to z pewnej relacji romantycznej, właściwie chęci pożądania tego, a braku efektów. I tak było ze mną źle do czasu, kiedy pewnego dnia spotkaliśmy się w studio zespołowo, żeby zrobić sobie przerwę od grania na jakiś czas. I ten utwór z nas wtedy wyszedł. Ten utwór bardzo dużo mi dał. Sam proces twórczy przeżyłem po prostu mocno, bo zastanawiałem się, jak to zrobić, no bo o czym można pisać piosenki, jak nie o miłości oczywiście, ale jak to zrobić, żeby to po prostu było coś nowego. Więc stwierdziłem, że właśnie wezmę to od drugiej strony, że jakby dam sobie radę, po prostu będzie ze mną dobrze. Nie musi być teraz, nie musi być jutro już natychmiast, ale po prostu kiedyś będzie ze mną dobrze. I uznaliśmy, że jeżeli mnie wyciągnęła z czegoś, a gdzieś tam no jednak tą piosenkę napisaliśmy sobie wspólnie i nam coś daje, to dlaczego bym miała nie dać innym ludziom? I tak właśnie o to trafiła w wasze ręce. I teraz dobrze ją wykorzystajcie, kochani. A ja bardzo serdecznie pozdrawiam Radio Centrum. Bawcie się dobrze. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
2: Nowość. Radio Centrum.

Krzysztof Zalewski z Kurierem na naszej antenie Radia Centrum. I tutaj nawiążę poprzez kurierów do Estonii, bo tam już od dawna rozwinięte technologiczne państwo, które no, ma robotycznych kurierów bardzo często. Tutaj Estonia wprowadziła pomysł, żeby asystentom AI nadawać osobiste numery, takie, które by ich identyfikowały, a przynajmniej firmy i osoby, które nimi zarządzają, no bo chodzi przede wszystkim o nasze dane. Jeszcze nie do końca wiadomo, jak oni chcą to zrobić, natomiast ja trzymam kciuki.

No ja tu się śmiem z zespołem Golden Life nie zgodzić, bo oprócz Błękitnego Nieba to jeszcze by się przydała garść informacji. Ta o pełnej godzinie 17, więc zachęcam serdecznie, aby z nami pozostać. No i oprócz tego Błękitnego Nieba jeszcze przydałaby się dobra dawka, czy raczej dawka dobrej muzyki. Ale to zapewni nam A Perfect Circle.

0: I właśnie zapowiadane przeze mnie Perfect Circle z kawałkiem Weak and Powerless, ale że minęła 17, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną świętuje 5-lecie działalności. Powiemy także o lubelskiej sieci Nava Euraccess.
0: A wydarzenia przedstawi Maria Monsior.
1: Za nami uroczystość z okazji 5-lecie działalności Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jubileusz zgromadził przedstawicieli lokalnego środowiska. Uczestnicy wzięli udział w części oficjalnej, a po jej zakończeniu przyszła pora na występy artystyczne podopiecznych. Ponadto przygotowano także wystawę dotyczącą ich twórczości i osiągnięć. Wydarzenie było okazją do podsumowania dotychczasowej pracy na rzecz mieszkańców Lublina z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin.
2: Jest to naprawdę wyjątkowa placówka, myślę, że jedna z nielicznych, o ile nie jedyna w Polsce, która jest dedykowana i która zajmuje się osobami z niepełnosprawnością intelektualną w wieku senioralnym. I tak też chcemy z tymi osobami pracować, tak też dobieramy formy terapii, formy zajęć, pozostawiamy uczestników z dużą swobodą tego, co lubią robić, żeby realizowali swoje pasje.
1: Mówi Jarosław Zyśk, kierownik Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Główną misją ośrodka jest tworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca na mapie miasta. Placówka obejmuje część mieszkalną dostępną dla 24 osób oraz dzienne centrum aktywności dla 26 uczestników przyjeżdżających ze środowiska domowego.
3: Cieszymy się, że dzisiaj możemy świętować jubileusz 5-lecia funkcjonowania tego centrum, bo możemy na tym przykładzie teraz po 5 latach tak stwierdzić, a mamy potwierdzenie w opiniach rodziców, opiekunów tych osób, że takie przestrzenie, takie miejsca są bardzo, bardzo potrzebne i dla podopiecznych, uczestników, mieszkańców, ale też dla ich rodzin.
1: Podkreśla Anna Augustyniak, zastępca prezydenta miasta Lublin do spraw społecznych. Na co dzień w placówce organizowane są m.in. zajęcia kreatywne, teatralne, muzyczne i manualne. Uczestnicy mogą brać udział w wycieczkach, wyjściach kulturalnych oraz spotkaniach integracyjnych. Czołowe lubelskie uczelnie podpisują kolejne porozumienie. Celem jest umiędzynarodowienie środowiska akademickiego w regionie. Wczoraj na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o utworzeniu lubelskiej sieci Nava Euraccess. W ramach inicjatywy Attracting International Minds zawarto współpracę pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej jako liderem projektu, a Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Lubelską, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz Wydziałem Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.
4: Projekt dotyczy stworzenia dobrego środowiska dla naukowców z całego świata, którzy pracują dla dobra lubelskich uczelni, wykładając oraz prowadząc badania naukowe w naszych infrastrukturach badawczych. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy wspólnie z naszymi partnerami przygotować tę aplikację i również, że została ona pozytywnie oceniona przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. To potwierdza nasze bardzo dobre relacje.
1: Mówi profesor Wiesław Gruszecki, prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej UMCS. Lubelska sieć Nava Euraccess będzie służyć koordynacji działań związanych z przyjmowaniem, obsługą i integracją naukowców z zagranicy. W ramach projektu realizowane są m.in. szkolenia dla pracowników uczelni, działania integracyjne dla badaczy oraz przedsięwzięcia wspierające rozwój międzynarodowego środowiska naukowego na Lubelszczyźnie. Inicjatywa otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 600 tysięcy złotych i będzie realizowana do września 2028 roku. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Rodzice mogą jeszcze skorzystać z oferty opieki dla najmłodszych. W Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie są jeszcze wolne miejsca. Wśród specjalistów pracujących w placówkach znajdują się opiekunki dziecięce, pielęgniarki i psycholodzy. We wszystkich miejskich żłobkach funkcjonują również kuchnie. Miejskie placówki oferują także nowoczesne sale zabaw, a już od września tego roku ruszą bezpłatne lekcje języka angielskiego. Rodzice mogą zgłosić maluszka poprzez elektroniczny formularz. Więcej informacji o ofercie lubelskich żłobków oraz zapisach można znaleźć na stronie Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie.
0: Zobaczmy, co w pogodzie teraz i w najbliższych godzinach się będzie działo. Na razie mamy 25 stopni na termometrach i dosyć mocno wieje. Tutaj chmury przeplatają się ze słońcem. Natomiast w nocy będzie dosyć pogodnie i temperatura spadnie do 13 stopni. A jutro przez większość dnia będziemy raczej widzieć słońce na niebie i temperatura wzrośnie do 26 stopni.
5: Reklama.
6: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: Reklama.
7: Akademickie Radio Centrum. Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście.
0: I skoro minęła godzina 17, to pora rozpocząć ostatnią godzinę naszych godzin szczytu przy mikrofonie Gabriela Wolińska. I co w tej godzinie, chociażby o 17.45 Impreza FM, czyli właśnie informacje o zbliżających się koncertach w naszej okolicy. Natomiast już teraz posłuchamy sobie klasyka. No, London Calling od The Clash.

jeden z najświeższych numerów Evanescence na antenie Radia Centrum, czyli Who Will You Follow? Również zapowiada nadchodzący album, natomiast ja chciałam już przypomnieć, że dzisiaj sceny w centrum nie będzie. Niestety nie spotkamy się pod sceną już w czerwcu, dopiero w następnym sezonie w październiku. No, do czego oczywiście zachęcam, żeby pamiętać o scenie w centrum. Bardzo chcieliśmy się spotkać, ale niestety z przyczyn niezależnych od nas musimy koncert odwołać, więc jeśli planowaliście ten wieczór ze znajomymi czy z rodziną, to polecam może pójść na miasto, ładna pogoda jest, trzeba to wykorzystać. A w zamian trochę polskiej muzyki na antenie Karnel razem z Krzysztofem Zalewskim.

Lock Party, helikopter na antenie 982 FM. No i helikopter w mediach wywołała pewna delikatna zmiana na profilu Metallica, bowiem Metallica zmieniła logo w swoich social mediach z żółtego, które widniało tam praktycznie od premiery ostatniej płyty, no do teraz, bo zostały zmienione na, no to ich klasyczne M, na takim szarym tle. No i tutaj burza się zrobiła, bo czyż to oznacza nowy album? No i tutaj co prawda Metallica uspokaja, że to tylko odświeżenie profilu, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Alex Eterna już teraz na naszej antenie.

0: sprawdźmy, gdzie są korki jeszcze w Lublinie o 17.31. Przede wszystkim są na rondach pod zamkiem, choć myślę, że o tej porze już nie trzeba aż tak omijać tego miejsca. Natomiast przygotujcie się na delikatne spowolnienie. To samo na skrzyżowaniu tutaj Alei Solidarności z Kompozytorów Polskich i Lubomelską. Tu jeszcze dużo samochodów spotkacie. Na skrzyżowaniu przy Grafa również jeszcze chwilę możecie postać i przypominam, że na Głębokiej trwają roboty. Tutaj co prawda się zmniejszyła ilość samochodów, ale nadal chwilę musicie postać. Jeszcze na Jana Pawła II trochę samochodów jest, zwłaszcza od filaretów w stronę Armii Krajowej, ale myślę, że nie trzeba specjalnie tego miejsca omijać. Przede wszystkim pamiętajcie, żeby jechać zgodnie z przepisami, żeby bezpiecznie wrócić do domu.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
3: Reklama.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

The Pale White nam tu zagościło w głośnikach ze Swim For Your Life. No wy na szczycie pływać nie musicie, żeby się dostać na scenę w centrum. Ta dopiero w październiku, chciałam przypomnieć. Dzisiaj koncert się nie odbędzie, niestety przez czyn od nas niezależnych musimy go odwołać. Także spotkamy się dopiero na koncercie w październiku w nowym sezonie Sceny w Centrum. Jest nam bardzo przykro, że nie będziemy się mogli z wami spotkać, no ale w zamian oczywiście oferujemy wam na antenie dużo dobrej muzyki. Tutaj wchodzimy powoli w muzykę polską. Natomiast jeszcze zaproszę was na imprezę FN. W zamian, że nie będzie dzisiaj koncertu, to powiem wam, jakie koncerty nas czekają w najbliższym czasie. To za 8 minut. Na razie posłuchamy sobie Kobranocki.

0: Obiecana impreza FM przed nami, czyli zbiór informacji o koncertach, które czekają nas w najbliższym czasie w naszej okolicy. A zaczynamy już od jutrzejszego koncertu 19 czerwca w klubie Graffiti u nas w Lublinie w ramach Rozdarty Tour. Zagrają Demeted razem z Punched Orange oraz All Desire, czyli od nowoczesnego metalcore'u po elementy nawet defowe, więc koncert dla fanów zdecydowanie cięższych brzmień, a bilety znajdziecie poprzez wydarzenie na Facebooku. Z kolei 27 czerwca, ale również w klubie Graffiti, możecie zapitać na koncert pod nazwą Female Vocal Night, a podczas niego zagra chociażby znajomy nam właśnie Lubela Comes, Seteist oraz Icon i Runika. Przy tej mieszance zespołów posłuchacie zarówno mocnych metalowych riffów oraz poczujecie taką rockową energię pomieszaną z folkiem, a biletów szukajcie poprzez profile społecznościowe klubu Graffiti. No i jeszcze 30 lipca w Fabryce Kultury Zgrzyt, więc no już za jakiś czas, ale duży koncert się rozegra. Projekt Phil Campbell's Bastard Sons zagra, a został on stworzony jeszcze za życia Phila Campbella. No i tym razem jest po prostu kontynuowany przez jego synów, właśnie ku czci ich ojca, a bilety znajdziecie na stronie Zgrzytu.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

U nas mieszanka bardzo dobrych brzmień jest gwarantowana. Najpierw słuchaliśmy sobie trochę metalcore'u, potem troszkę takiego bluesa z Amerykanu, no to tym razem właśnie T-Love bardziej w akademickim radiocentrum nam tu wybrzmiał prawie na koniec godzin szczytu właśnie dzisiejszych. No i mi się przyjdzie za chwilę z wami pożegnać, ale jeszcze was zaproszę na wydarzenie o godzinie 18 oraz oczywiście nasze audycje autorskie Centrum w Mroku i Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki, które wieczorem zapełnią wam właśnie antenę. A my słyszymy się już jutro o godzinie 13. Była z wami Gabriela Wolińska przez ostatnie 3 godziny, ale właśnie tak jak powiedziałam, mówię wam do usłyszenia i życzę wam też miłego wieczoru.

0: Rynek nieruchomości pod lupą ekspertów. O tym za chwilę. Powiemy także o dofinansowaniu dla samorządów na realizację zadań drogowych. Wybiła 18. To pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. 24-latek, który miał uszkodzić samochody w rejonie ulic Willowej i Atlanowej w Lublinie, został zatrzymany. Przy mężczyźnie znaleziono maczetę i młotek, którymi miał uszkadzać pojazdy. W działaniach oprócz operacyjnych z 5. Komisariatu Policji w Lublinie brali udział wywiadowcy oraz policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Lublinie. Obecnie ustalany jest dokładny przebieg zdarzenia i określana pełna skala strat. W tej chwili funkcjonariusze dysponują informacją o uszkodzeniu 4 pojazdów, a straty zostały wstępnie oszacowane na kilka tysięcy złotych. Ze zatrzymanym będą teraz wykonywane czynności procesowe. Jaka przyszłość czeka polski rynek nieruchomości? Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej gościł wybitnych znawców tematu. Dziś na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS rozpoczęła się dwudniowa konferencja Rynek nieruchomości wobec wyzwań demograficznych, perspektywa ekonomiczna i przestrzenna. W dyskusjach udział biorą przedstawiciele polskiego środowiska akademickiego, eksperci rynku nieruchomości, urbaniści, geografowie, ekonomiści, a także przedstawiciele administracji publicznej i samorządów z całego kraju.
1: W porównaniu do zeszłego roku ceny materiałów budowlanych rosną o 5%. Jeżeli rosną ceny materiałów budowlanych, automatycznie będzie się to przekładało zarówno na wzrost kosztów budowy, zarówno mieszkań, jak i domów w budownictwie indywidualnym. 59% zasobów mieszkaniowych, czyli ta strona podażowa, to jest strona, która jest generowana przez deweloperów. 39% są to inwestorzy indywidualni. I widzimy faktycznie, że udział tych inwestorów indywidualnych w powstawaniu zasobów mieszkaniowych rośnie.
0: Mówi profesor doktor habilitowana Anna Szelongowska, kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prelegenci skupili się na konsekwencjach przemian demograficznych oraz sytuacji geopolitycznej. Panele zapoczątkowały debaty z perspektywy geograficzno-przestrzennej oraz ekonomiczno-rynkowej.
2: Paradoksalnie, jeśli chodzi o popyt na mieszkania w Lublinie, to wydaje się, że on będzie dość stabilny, ale bez tego ekonomicznego czynnika, który sprzyjałby wzrostowi cen. A powodem są wynagrodzenia. Ponieważ wynagrodzenia w Lublinie nie rosną tak dynamicznie jak w największych polskich miastach i to dla rynku mieszkaniowego jest dość dobra wiadomość, dlatego że to właśnie wynagrodzenia są głównym czynnikiem, które stabilizuje ceny mieszkań.
0: Mówi Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Oto Dom. Drugi dzień konferencji odbędzie się w trybie zdalnym. Jutrzejsze panele dotyczyć będą m.in. determinantów rozwoju rynku mieszkaniowego czy nowych trendów i kierunków zmian na rynku nieruchomości. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przedstawiciele lokalnych władz otrzymali środki na realizację przedsięwzięć drogowych. Wsparcie umożliwi wykonanie zadań na terenie regionu. Dzisiaj w sali kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się podpisanie kolejnych umów z samorządami z województwa lubelskiego. Obejmują one dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2026. Wartość przekazanych dotacji wynosi ponad 32 miliony złotych.
3: Pula dzisiejsza to jest 13 umów. 37 milionów dofinansowania, 57 milionów wartość realizowanych inwestycji, więc to kolejne samorządy, które będą miały do dyspozycji te środki, będą mogły tę infrastrukturę odbudowywać, rewitalizować, ale przede wszystkim budować nowe ścieżki rowerowe, chodniki, drogi, oświetlenie, zatoki autobusowe i wszystko to, co służy mieszkańcom.
0: Mówi Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski. Tym razem umowy zostały zawarte z 4 powiatami: Zamojskim, Janowskim, Opolskim i Łukowskim oraz 10 gminami i miastami: Łęczną, Łukowem, Szczebrzeszynem, Radzeniem Podlaskim, Krasnobrodem, Zwierzyńcem, Firlejem, Mionczynem, Wilkołazem i Garbowem. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 23 stopnie Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Aleksander Kurowski, witam i zapraszam na sport. Na początek piłka nożna. Motor Lublin zakończył współpracę z Mateuszem Stolarskim. Jego miejsce na ławce trenerskiej zajmie Mariusz Misiura. 45-letni szkoleniowiec w przeszłości trenował m.in. z Nisz Pruszków, a ostatnio był związany z Wisłą Płock. Trener podpisał kontrakt z lubelskim zespołem do 2029 roku. Wracamy do mundialu. O 18:00 rozpoczęły się spotkania drugiej kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata. Reprezentacja Czech mierzy się z RPA. Oba zespoły w pierwszej kolejce przegrały swoje mecze. Obecnie trwa pierwsza połowa, Czesi prowadzą 1-0. O 21:00 Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. O północy Kanadyjczycy podejmą reprezentację Kataru, a o 3:00 Meksyk spróbuje przybliżyć się do awansu do 1/16 finału w meczu z Koreą Południową. Przejdźmy do siatkówki. Polskie siatkarki odniosły 5. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów. Tym razem podopieczne Stefano Lavariniego pokonały w 4 setach reprezentację Ukrainy. W sobotę Polki czeka wymagające wyzwanie, czyli mecz z Holenderkami, które w Bangkoku występują w najsilniejszym składzie. Początek meczu o 12:00 czasu polskiego. Na koniec sport akademicki. W piątkowy poranek rozpocznie się 3. edycja WPIT Cup na UMCS-ie. Tak jak w ubiegłym roku, drużyny złożone ze studentów i pracowników uczelni zmierzą się w piłce nożnej i siatkówce plażowej. O wyjątkowości tegorocznej imprezy mówi dr Mateusz Sobiech, wykładowca z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, a także pomysłodawca i organizator turnieju.
1: Odwiedzi nas po raz pierwszy w historii turnieju Motor Lublin, ten piłkarski. Pojawi się ze swoją maskotką Zygmuntem, a więc jeśli ktoś ma dzieci, to warto, żeby przyszedł z nimi, bo Zygmunt na pewno coś dla nich przygotował. Będzie też mini motorowe miasteczko, gdzie motor przygotował różne niespodzianki gdzieś tam w swoim namiocie. Na pewno będą mieć, i to mogę zdradzić, bramkę taką dmuchaną, gdzie będzie można sobie przycelować do celu. Prawdopodobnie pojawi się też jakiś trener z akademii, który będzie pokazywał różne zabawy z piłką i ćwiczenia ruchowe.
0: Dla wszystkich zainteresowanych wydarzeniem dostępne będą również bule, grill oraz miejsce do relaksu.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Radio Centrum.

0: Gotycki, Zimna Fala, Synthpop. Gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam. Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
1: Autopromocja. Reklama. Klubo-kawiarnia kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!

0: Hello there, we're 21 Pilots.
1: Hey, we are Royal Blood.
2: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już jutro o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
3: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Ulver i The Red Light, a więc Czerwone Światło. Dla wszystkich, którzy słuchają teraz Radia Centrum i stoją gdzieś na czerwonych światłach w Lublinie i w okolicach, albo gdzieś dalej, jeśli słuchają w samochodzie, ale przez internet, bo i tak jest to możliwe. Ja nie stałem dziś na kilku tak, ale nie na zbyt wielu czerwonych światłach, więc udało się spokojnie zdążyć na czas i ułożyć audycję. Może nie całą, bo ona jest bardziej w głowie, ale tutaj już w studiu też trochę płyt utworów poukładałem sobie. No i one będą dziś z nami do 22 w audycji Centrum w Mroku. Przedostatnie wydanie przed wakacjami, a więc zajrzymy na przedostatni dzień festiwalu Castle Party, czyli tak naprawdę na drugi, czyli na sobotę. No, drugi łamany przez trzeci, a więc dziś sobotnia edycja Castle Party, artyści, którzy wystąpią na dużej scenie. Ale to tak w połowie audycji, a wcześniej trochę nowości, a później, czyli po 21:25-30, troszkę utworów rzadziej albo nigdy nie prezentowanych w Centrum w Mroku, takie odrobinę spokojniejsze zakończenie dzisiejszej audycji. Dużo nowych kompozycji, więc zapraszam tym bardziej do słuchania Akademickiego Radia Centrum. Ale na razie The Agnes Circle w dwóch nagraniach.

Dziś nie zwlekamy z nowościami. Za nami wprawdzie znane już The Agnes Circle, Low of Angels i Porcelain, a teraz będzie prawie Low of Angels, bo będzie Los Angeles, bo stamtąd pochodzi grupa Casket Cassette, a właściwie Constant Williams, który za nią stoi. To zespół, który wydał swoją nową płytę, płytę Reducer w ostatni piątek. Kilku numerów, chyba czterech słuchaliśmy już, ale na tej płycie jest o wiele więcej ciekawych kompozycji. Trzy takie kolejne, trochę takie szybkie piłki znalazłem i teraz wam zaprezentuję. Trzecia z nich to będzie Pacific Coast Highway w podtytule PTSD. Wiem, co znaczy PTSD i kompletnie nie wiem, dlaczego się znalazło w podtytule, ale Pacific Coast Highway, jeśli się jest z Los Angeles, no to makes perfect sense. A wcześniej będzie Elegy i jeszcze wcześniej, już za chwilkę, Implications. Casket Cassette z nowej płyty, z płyty Reducer.

Casket Cassette z Los Angeles, a teraz przenosimy się do Winnipeg, do Kanady. Miasto, które kojarzy mi się z moim dzieciństwem. To nie jest tak, że w latach 80. byłem w Kanadzie. To się raczej nie zdarzało w Polsce. Jak ktoś jechał, to raczej na dłużej niż rok, bardziej na całe życie, jeśli udało się wyjechać. Ale był taki zwyczaj, że dzieci z Polski wysyłały do firm zagranicznych, urzędów, czegokolwiek. Te adresy były takie dla nas nieodgadnione, co to jest. Ale ktoś miał, dawał komuś innemu adres, bo stamtąd przysyłają naklejki albo kolorowe prospekty. Takie, które teraz z irytacją znajdujemy w skrzynkach na listy i wyrzucamy, ale wtedy były czymś pożądanym w latach 80. przez polskie dzieciaki. I nie wiem, po co napisałem do Winnipeg, do Kanady. Być może to był jakiś urząd miasta albo biuro promocji i dostałem taką bardzo szczegółową, naprawdę mega szczegółową, olbrzymią mapę miasta Winnipeg w Kanadzie. Do tej pory nie wykorzystałem tej mapy i myślę, że jeśli kiedykolwiek bym się pojawił w tym kraju, to raczej z nawigacją w telefonie niż z tą wielką mapą, ale może warto byłoby właśnie tak przewrotnie wziąć taki wielki, rozkładany arkusz z bardzo drobnymi uliczkami i chyba pod kątem prostym tam wiele z nich się przecinało, co też było dla mnie takie trochę dziwne w porównaniu z tym, co znałem z Lublina. Lat 80. no i współcześnie też chyba niewiele się tutaj zmieniło. A dlaczego w ogóle o Kanadzie? No bo z Kanady pochodzi zespół Trust, a właściwie Robert Alphons, który stoi za projektem TRST, czyli TR łamane przez ST, ale wymawiane zwykle jako Trust. Trust przed nami.

Trust ładnie pasował mi do Casket Cassette, ale powód był zagrania jeszcze większy i ważniejszy i dużo bardziej przyjemny, bo będzie koncert Trust w Warszawie w klubie Niebo po wakacjach dla uczniów, dla studentów pod koniec wakacji 16 września w klubie Niebo w Warszawie wystąpi Trust. Bilety są już do kupienia i ceny może nie tak niskie jak na Twin Tribes, ale nie tak wysokie jak na Kult czy na Hej, nie mówiąc o Tako czy Dawidzie Podsiadło. Więc całkiem umiarkowane są te ceny jak na gościa, który przylatuje do Europy z Kanady. Teraz nowe nagranie od The Spoiled. To będzie Hole in a Chest w remiksie Ash Code.

0: I tak to muzycznie znaleźliśmy się na zamku w Bolkowie, na festiwalu Castle Party, bo tam w sobotę, 18 lipca, wystąpi szwedzki zespół Long Night z nagraniem TikTok We Are Running Out of Time. Trochę przewrotnie, skoro Long Night, czyli długa noc, to nazwa zespołu, no to jak możemy, może nam się kończyć czas. A swoją drogą to byłby dobry numer na, przedostatni numer na koncercie We Are Running Out of Time. Teraz gramy ostatni kawałek. Dzięki za wszystko, do usłyszenia następnym razem. Tak bym to widział albo słyszał, gdybym był w Bolkowie na Castle Party w sobotę. Long Night od 17.10 na scenie zamkowej, na tej głównej scenie, a zaraz potem pojawi się zespół Dawn of Ashes. No i oni mają różnorodne płyty i ciekaw jestem, jak to pogodzą na scenie, bo te utwory starsze są bardziej takie ostrzejsze, jazgotliwe i powiedzmy przybrudzone, a ten nowoczesny trochę więcej elektroniki. No to taka mała próbka, właściwie dwie próbki twórczości Dawn of Ashes.
1: Now we have done all we could do. If we've been successful, well and good, there are no problems. But if, on the other hand, this final treatment has not achieved the desired result, please remember.

Tak, mniej więcej 20 lat temu było takie powiedzenie wśród metalowców: Don't be Danny Filth z Cradle of Filth. I tak mi się trochę skojarzyło to z tym wokalem. Melodyjny black metal? Być może tak. Ciekawe, że oni też pochodzą z Los Angeles, podobnie jak Cassette Cassette właściwie. A tak różna muzyka. No ale różne też są wrażliwości ludzi. Niektórzy wyrażają się przez trochę bardziej agresywne i brutalne formy, jak choćby grupa Dawn of Ashes z USA. Melodyjny black metal w tym roku na Castle Party. Zaraz po nich na scenie pojawi się zespół The Third and the Mortal. I oni u nas też dziś będą, ale może pozostaniu przy ostrzejszym graniu, no bo o 21.30 na scenę jako przedostatni tego dnia wjedzie szwedzki Tribulation. I to też będzie melodyjnie i chyba tak trochę metalowo. Nie wiem, czy black metalowo, ale na pewno metalowo. Tribulation.

Jeśli Tribulation brzmiało w tym drugim nagraniu, czyli w kompozycji Drink the Love of God, trochę jak Moonspell, to co powiecie na zespół, który wystąpi po nich na scenie w Bolkowie? No oni będą już mieli zupełnie jak Moonspell, może dlatego, że to będzie właśnie grupa Moonspell. Trochę przewrotne zestawienie artystów na ten wieczór. Z jednej strony, jak ktoś przyjdzie na Tribulation, będzie zadowolony, bo zostanie z chęcią na Moonspell, ale czy to nie będzie zbyt dużo takiego, zbyt podobnego grania tuż obok siebie? No kwestia, jak to lubi robić składanki. Jak robiliście kiedyś mixtape'y, to albo robimy tak spokojnie i dynamicznie, albo od łagodne przejścia przez całą składankę. Zaczynamy od ostrych, a na końcu na przykład łagodne kompozycje. Tutaj wybrano wersję na Castle Party na sobotę, żeby tych gwałtownych przeskoków nie było pomiędzy Tribulation a Moonspellem. Może idealny support przed Portugalczykami. Moonspell na pewno będzie idealną gwiazdą sobotniego wieczoru, bo wierzę, że i wiem, bo widziałem ich chyba z dwa razy na koncercie byłem Moonspella, że potrafią zagrać z mocą, a na zamku będzie brzmiało to fantastycznie. U nas Moonspell w dwóch nagraniach to będzie główna gwiazda koncertów na Castle Party w sobotę.

Dolan. Above your head.

Nagranie Vampiria na zamku w Bolkowie, no zabrzmi świetnie i musi się pojawić ten utwór grupy Moonspell. To z płyty Wolfheart sprzed 31 lat, płyty, która kończy się równie świetnym Alma Mater i pewnie to nagranie też będzie na scenie w Bolkowie na zakończenie sobotniego dnia festiwalowego. Ale tego dnia, jako przedostatni od 20 zagra zespół The Third and the Mortal. Trochę zaburzyłem kolejność dziś przedstawiania artystów, którzy w sobotę grają na głównej scenie na festiwalu Castle Party, no ale tak muzycznie będzie chyba się lepiej składało. The Third and the Mortal u nas w jednym nagraniu.

Ładne klimatyczne nagranie od grupy The Third and the Mortal w tym roku w sobotę na festiwalu Castle Party. Na niedzielne koncerty, inaczej, na muzykę artystów, którzy wystąpią w niedzielę w Bolkowie, zapraszam Was już teraz na Centrum w Mroku za tydzień. No a dziś mam jeszcze 25 minut muzyki, między innymi już teraz z nowym singlem od Hidden by Ivy.

Hidden by Ivy i dobrze znany singiel Salome, ale wcześniej to nowe nagranie Someone, Somewhere in Summertime. Przed nami jeszcze dwóch wykonawców dziś do końca Centrum w Mroku. Już teraz grupa Mojave 3, whatever. Zespół Nila Halsteda i Rachel Goswell, znanych ze Slowdive. Przed tygodniem dobra informacja, że Slowdive zagra w tym roku na Openerze. Dobra dla tych, którzy tam się wybierają, słaba dla tych, którzy chcieliby ich zobaczyć na koncercie klubowym. A teraz kolejny, i to już na pewno dobry news, informacja o tym, że katalog Mojave 3 będzie wznowiony, zremasterowany przez wytwórnię 4AD i ukaże się 24 lipca. I na kompaktach, i na winylach. U nas dwa nagrania tego właśnie zespołu.

to już prawie wszystko na dziś. Na koniec dzisiejszego Centrum Mroku dwa nagrania od jednego artysty z jednej płyty. I to artysty, który dla mnie jest bardzo ważny i jednym z tych ulubionych, choć rzadko go prezentuję w Centrum Mroku, bo jakoś tak nie zawsze pasuje. No ale ta płyta, ich najlepsza płyta, skończyła dwa dni temu 40 lat. Te nagrania, które wybrałem, to nie będą najbardziej takie hitowe z tego albumu, najbardziej znane, najbardziej reprezentatywne, ale to też są dobre utwory, a te najbardziej znane jeszcze wierzę dziś zagoszczą na antenie Akademickiego Radia Centrum. Kuba Czerniak, dziękuję i do usłyszenia.

I teraz już wszystko jest jasne. To jest nagranie najważniejsze na najważniejszej płycie dzisiejszego wieczoru. Do niej wrócimy gdzieś za jakieś pół godziny, bo to jedna z najważniejszych 40-latek w tym sezonie. A sezon będziemy powoli zamykać. Jeszcze tylko jedno spotkanie. Uzbierało się trochę 40, więc dzisiaj tych 40-letnich płyt będzie kilka. No i kilka takich nagrań całkiem nowych i od nich zaczniemy. Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki. Krzysiek Nowak. Zapraszam.

Może najnowszym nagraniem to nie jest i zdecydowanie nie, ale zdecydowanie jest to jedno z najważniejszych, otwierających porę roku, lato. W naszej całej historii spotkań Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to jest jedno z najważniejszych nagrań w całym archiwum. I lato już się zaczęło, tylko kalendarz się spóźniał o kilka dni. Wystarczy wyjść na zewnątrz i poczujecie to. Poczujecie. Ale Björk pojawiła się też po trochę jako wprowadzenie do właśnie nowego nagrania już zapowiedzianego. Nowe nagranie, przyzwyczailiśmy się, że ostatnio pojawia się Tricky w towarzystwie Marty. A tutaj okazuje się, że są dwa nowe nagrania, którym Tricky właściwie pojawia się z całkiem nowym, zupełnie mi nieznanym artystą.

Tak to się nagle urywa, prawda, że nieźle brzmi. Tricky i Mick Saunders, o którym właściwie nie wiedzieliśmy, no ale to pewnie ci, którzy się urodzili w Bristolu, tak jak Tricky, to musieli go dobrze znać. Jedna z takich legendarnych postaci bardów, trubadurów sceny Bristolu. A Tricky? Tak, no bo to jeżeli chodzi o Trickiego i Björk, to też powiązania oczywiście całkiem osobiste. Ich związek trwał niewiele ponad rok, ale z tego się narodziło też bardzo dużo dobrej muzyki, o czym wspomina Tricky na swoim albumie późniejszym. Ciągle przygotowujemy się do 40-tek, ciągle, no dobra, nowych nagrań to już zostawmy je sobie na sam koniec audycji, bo koniec audycji dzisiaj będzie już typowo wakacyjny. Do tych wakacji będziemy się skłaniać już muzycznie. Ale mamy trochę miłej roboty jeszcze na początek, bo będziemy odrabiać zaległości celebrujące 40-lecia ważnych płyt. I znowu przygotowanie, bo 42 lata temu powstało to nagranie, które już przed nami. Powstał taki zespół na zgliszczach zespołu Bauhaus. Ten zespół nazywał się Tones on Tail.

Typowe lata 80. Coś przypomina, prawda? Ten utwór. Utwór nazywa się Performance. W roku 84 Tones on Tail nagrali swój pierwszy album, który potem został wznowiony pod koniec lat 80. i na nowo zmiksowany, ale tak to brzmiało w oryginale i było to przygotowanie również do muzyki post-Bauhausowej. Bo teraz sięgamy po na krótko, ale właściwie wystarczy. Do pierwszej płyty solowej Petera Murphy'ego, która została wydana właśnie w czerwcu 86 roku. Nie była to na tyle udana płyta, żeby w ogóle zaciekawić zwłaszcza wielbicieli dotychczasowego Bauhaus, nawet wielbicieli głosu Petera Murphy'ego. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to polecam przesłuchanie całości, natomiast my dzisiaj zaznaczymy się głównie jednym utworem, zdecydowanie moim zdaniem najlepszym na tym albumie. Album wydany w 1986 roku nazywa Should the World Fail to Fall Apart, a to jedyne nagranie Confessions już przed nami.

Should the Wall Fall to Fall Apart? To Peter Murphy, jeżeli nie poznaliście. Płyta dla ścisłości pojawiła się dokładnie, przynajmniej tak wskazują źródła wiarygodne, 1 lipca. A 1 lipca, no to już nie będziemy mogli przedstawić tej płyty. Przynajmniej ten fragment na dzisiaj myślę, że zaintrygował tych, którzy być może z tym albumem się wcześniej nie spotkali. Ale tam jeszcze trochę niespodzianek zdecydowanie. Zapraszam. Kolejna płyta, która 40 lat temu się pojawiła i dokładnie to było 15 czerwca, czyli 3 dni temu, minęło dokładnie 40 lat, to był album formacji, i to też pierwszy, formacji That Petrol Emotion. Była taka grupa w Belfaście, która powstała po rozpadzie fantastycznej grupy The Undertones. Ja wielokrotnie zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby The Undertones się pojawili przynajmniej na moment, przynajmniej w najsłynniejszym swoim przeboju. I dzisiaj to nastąpi, ale to jeszcze w późniejszym czasie. Na razie to, co się działo później. That Petrol Emotion to głównie John O'Neill, gitarzysta i wokalista The Undertones, i jego brat Damian O'Neill. No i album, który już miał wokalistę, co ciekawe, amerykańskiego. Dlatego często wspominano, że That Petrol Emotion brzmią tak, jakby zmieszać muzykę The Clash z Creedence Clearwater Revival. Może dlatego, że wokalista pochodził ze Stanów Zjednoczonych i po amerykańsku śpiewał, a znaleźli go, bo studiował i pracował w pizzerni w Londynie. To taka prosta historia, natomiast dwa utwory, które usłyszymy za chwilę, to już nie jest muzyka taka punkowa, to już jest rzeczywiście odrobinę bardziej rockowo i po amerykańsku. Album, po który sięgamy w dwóch fragmentach zaledwie, to jest album Manic Pop Thrill i w dwóch nagraniach za chwilę usłyszymy That Petrol Emotion. To będzie Flashpoint i Can't Stop.

That Petrol Emotions z albumu Manic Pop Thrill. Zespół nagrał w sumie 5 albumów w całej swojej twórczości do bodajże 95 roku, ale ten był pierwszy. I ten zdecydowanie wyrósł z tego, co tworzyli wcześniej The Undertones. Undertones właśnie. Będą za chwileczkę z takiej okazji. Szukałem tej okazji, może trochę na siłę, a może nie. W czerwcu 1986 roku został wydany również taki album, co prawda przekrojowy, składankowy. Nazywał się Cheer Bowls, The Peak of the Undertones. I to właściwie była taka składanka, która zawierała największe przeboje. Druga z kolei już zawierająca największe przeboje zespołu The Undertones. To jest okazja, żeby w końcu, bo mam wrażenie, że tego nagrania nie prezentowałem ani raz, a to grzech ogromny. Teenage Kicks, największy ich przebój, najlepsze ich nagranie. Dzięki temu nagraniu zwrócił uwagę na nich John Peel, który dał im szansę i dał im kontrakt z wytwórnią, która w 1979 roku postanowiła wydać ich pierwszy album. Ale wcześniej, w 1979 roku, gdzieś w kwietniu, pojawiła się epka, gdzie były te dwa nagrania. One również na tej składance.

Cherubowies, The Peak of the Undertones. To taka składanka grupy The Undertones, bracia O'Neill, północna Irlandia, Belfast, koniec lat 70. Na tym składaku kilkanaście utworów, no bo one bardzo rzadko przekraczają 3 minuty, więc uda się sporo tego zmieścić. A jak się podobał Teenage Kicks? No nie wierzę, że nie słyszeliście tego. Powinien się pojawiać zdecydowanie częściej. Myślałem kiedyś o takim rankingu właśnie, na przykład top 10 najważniejszych przebojów punkowych. Nawet końca lat 70. zdecydowanie to nagranie by się tam znalazło w pierwszej piątce. Ale to wszystko jest przygotowaniem do dzisiejszego głównego dania, ale patrzę na zegar. Oj, to główne danie chyba zajmie nam już całą audycję do końca. The Queen is Dead. Kuba bardzo nieśmiało zapowiedział enigmatycznie, że ta płyta się pojawi, bo ona musiała się pojawić. Ja już to wcześniej mówiłem, że będzie. 2 dni temu minęło dokładnie 40 lat od wydania jednego z największych albumów lat 80. i to widać we wszystkich rankingach, jakichkolwiek magazynów muzycznych, redakcji, które próbowały na przykład zbierać 100 czy 500 najważniejszych albumów tej dekady. I bardzo często w pierwszej dziesiątce, nawet kilka razy na pierwszym miejscu, The Queen is Dead się pojawia. Dlaczego? Myślę, że tutaj nie musimy sobie odpowiadać na pytanie, wystarczy posłuchać tej muzyki. Już 3 utwory właściwie się pojawiły dzisiaj, ale oprócz fantastycznej muzyki, do której już nas zdążyli przyzwyczaić The Smiths wcześniej, bardzo wyraziste, pełne emocji, ogromnej szczerości teksty oczywiście Morrisseya. Tego nie brakowało nigdy artyście, ale tutaj kreowanie niektórych postaci i wymowa tekstów naprawdę wyjątkowe. Zacznijmy od 2 utworów, których jeszcze dzisiaj nie było, czyli no dobra, niech będzie The Boy with the Thorn in His Side i potem jeszcze Vicar in a Tutu. 2 razy The Smiths z albumu The Queen is Dead.

Vicar in a tutu, wikary w sukience z tiulu. Raczej chodzi o taką sukienkę do baletu. A wcześniej The Boy with the Thorn in His Side to były na razie dwa nagrania. I właśnie na drugiej stronie singla tegoż właśnie utworu The Boy with the Thorn in His Side pojawił się utwór, który praktycznie był niezauważony. On został dołączony do specjalnego wydawnictwa albumu The Queen is Dead, takiego Deluxe, ale również na takim specjalnie wydanym albumie promującym grupę The Smiths, trochę szerzej w Stanach Zjednoczonych. Pamiętamy, to się pojawiło już chyba jesienią 86 roku, Louder Than Bump. To był dwupłytowy album. I tam też się pojawił utwór, który za chwilę. Mam na myśli Asleep. Zanim Asleep wybrzmi, wcześniej jeszcze I Know It's Over. Drugi, najbardziej ukochany przeze mnie utwór na tym albumie. No właśnie, na tym albumie ciekaw jestem, czy There is a Light jest dla wszystkich tym najważniejszym i pierwszym z tego albumu. Możecie pisać w komentarzach do postu, który się pojawi z playlistą. A my słuchamy The Smiths z albumu The Queen is Dead.

0: I'm into it.
1: No właśnie, tak myślałem, że się coś tutaj nam zapętli. Spróbujmy raz jeszcze, bo I Know It's Over to jest na tej płycie ten utwór. Gramy.

Morrissey przeżywa, a my będziemy kończyć niestety tylko we fragmencie Asleep do 23. Wszystkie letnie utwory za tydzień. Ja już dziękuję. Dobrej nocy. To było Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki.

Świat ma szaleć nasze uczucia. Planeta nie dba o łzy gorzko przelane. Intencje nie napełnią brzucha, a płód nie zniknie sam z siebie.

0: akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.

jest twoje imię, jaki twój znak, jaka krew w tobie płynie.